0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: rana. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: I po reklamie.
3: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami to drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
5: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
4: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepecki został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
6: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
7: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
0: Super FM. Pogoda.
8: Pewnie zastanawiacie się, jaka będzie, bo ludzie często rano po przebudzeniu zastanawiają się, jaka będzie pogoda, prawda? 24 stopnie, dużo słońca, bez opadów deszczu, teraz już stopni 14, wiatr umiarkowany w Szczecinie, a jutro stopni 26, czyli jutro będzie jeszcze cieplej.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
8: Co jeszcze ludzie lubią rano robić? Muzyki słuchać, żeby się rozbudzić. I właśnie takie mamy plany w Radiu Super FM. Swedish House Mafia, Simply Red, Dua Lipa na przykład, czy Fosta The People. To wszystko do godziny 6:30. A ja nazywam się Bartek Czotowicz, to jest audycja...
3: Dzień dobry, tu Super FM.
8: Miłego dnia.

Jesteście tam po drugiej stronie, przy radioodbiornikach, w kuchniach, w samochodach. Dzień dobry, 12 minut po godzinie 6. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. No i bardzo chciałem, ponieważ zawsze na taki program poranny przygotowuję sobie listę aktualności, takich najważniejszych informacji z naszego miasta, co by tu wam ważnego, czasami mniej ważnego, czasami bardziej istotnego przekazać. I większość z tych informacji to są informacje złe. I tak pomyślałem, że dobrze by było rozpocząć od jakiegoś dobrego newsa, prawda? I mam, wygrzebałem, znalazłem. Dzisiaj 22 dzień czerwca, dzisiaj poniedziałek. No to może nie jest jakieś optymistyczne, ale to jest ostatni tydzień szkoły. Tak jest, ostatni tydzień w szkoły. Już w piątek, 26 czerwca, zakończenie roku szkolnego. No i oficjalnie można powiedzieć, rozpoczynamy wakacje. To znaczy uczniowie rozpoczynają, bo dorośli wakacji już od dawna nie mają.

Cake by the Ocean, czyli tak tłumacząc jeden do jednego, ciasto nad oceanem. 19 minut po godzinie 6. Dzień dobry, to Super FM. Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozkopie kilka ulic w Śródmieściu. Od dzisiaj przez najbliższy tydzień utrudnienia. ZWiK zapowiedział pracę w Śródmieściu Szczecina. No i tak rozpoczną się utrudnienia w ruchu i potrwają do piątku. Obejmą skrzyżowanie ulicy Królowej Jadwigi z Jagiełły, skrzyżowanie księcia Bogusława X z Władysława Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od ulicy księcia Bogusława do Mikołaja Kopernika. W tym rejonie prace obecnie realizowane są także na ulicy Langiewicza i Narutowicza, a więc te utrudnienia od dzisiaj, od 22 do 26 czerwca. Będą też utrudnienia na Warszawie. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać również na antenie radia Super FM w wiadomościach, te lokalne wiadomości o 7.30, o 8.30 między innymi.

0: Nerwowo spoglądam na zegarek, ale nie, jeszcze nie ma godziny 6:30, ona dopiero za 2 minuty. I wówczas prognoza pogody na antenie radia Super FM, tam będą dobre wiadomości, także spokojnie, ja nie jestem posłańcem tylko tych złych, dobre też będą, ciepłe rozpoczęcie nowego tygodnia, naprawdę. Czekam na wiadomości od was, dlaczego nie śpicie, bo przecież jest wczesna pora, czekam aż podpiszecie tą poranną poniedziałkową listę obecności, proszę na Messengerze napisać w tej chwili do radia Super FM, co robicie i dlaczego nie śpicie. Ale można też zadzwonić 912455.
1: Super FM.
2: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że będą dobre informacje w prognozie pogody, a ja jak coś mówię, to nie trzeba mi przypominać 50 razy, żebym powiedział, czy w końcu zrobił, tylko za którymś razem to zrobię. I tak się składa, że to jest ten moment. 17 stopni aktualnie w Szczecinie, maksymalnie 24 i tylko słońce, wraz z nowym tygodniem, jutro jeszcze cieplej, 26 i bez opadów deszczu.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Na zegarach już za 5 sekund pojawi się 6:30, rozpoczynamy nowy dzień, dzisiaj poniedziałek, a 6:30 właśnie teraz wskoczyła na liczniki. Dzień dobry, tu Super FM, to jest poranne nasze spotkanie, kolejne już, nie wiem, nie liczę, musiałbym kiedyś to zliczyć, które to jest nasze już poranne spotkanie, ale myślę, że to już nie w setkach, a w tysiącach raczej, a gdybym miał tak przez 12 lat policzyć te wszystkie spotkania w życiu, to na pewno będzie ich bardzo, bardzo dużo. Dobrze, że jesteśmy razem, dobrze, że wy słuchacie radia Super FM i mam nadzieję, że będziecie. Wiadomości od was do godziny 7:00 będą utrudnienia na Estakadzie Pomorskiej. Będziemy przypominać to też jeszcze przed godziną 7:00, a co więcej, wiadomości dla kierowców. Takie mamy plany. Witajcie!
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: I muzyka będzie Alcazar, czyli This is the world we live in. Zróbcie głośniej, bo to będzie naprawdę mocne uderzenie.

0: Słuchasz Super FM.
1: Super FM.
2: A na antenie Super FM piosenka Manifest przeciwko wojnie, 6:34 na zegarach i status quo.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Słoneczny, dobry, coraz cieplejszy poranek w Szczecinie. Moi drodzy, 19 minut nam brakuje do godziny 7, czyli 6.41 na zegarach, a na licznikach, no myślę, że więcej niż 0 km na godzinę. Nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie będzie trzeba zwolnić. Jeszcze nie ma kolejek, jeszcze nie ma korków, przejezdnie na rondzie uniwersyteckim. No ale nie tylko, również przy nabrzeżu Wieleckim oraz na placu Szarych Szeregów, rondzie Szarych Szeregów. Co więcej, to bez utrudnień jak na razie na Moście Długim, na ulicy Wyszyńskiego, ale także na trasie zamkowej w obie strony. Z tym, że naprawdę jak na tak wczesną porę, to sporo mamy samochodów na ulicach Szczecina i myślę, że z minuty na minutę będzie ich tylko przybywać. A więc i przyda się pomoc drogowa, przydadzą się wiadomości dla kierowców. O 7.20, o 7.40 też będziemy mówić o drogach. Dlatego warto mieć na podorędziu radio.

Ach, dobrze jest, poniedziałek rano, no nie, to może nie jest zbyt dobra informacja, ale piękne słońce nad Szczecinem, Szczecin wygląda pięknie, cudownie, rozpoczynamy nowy dzień w stolicy Pomorza Zachodniego, no i mam przyjemność być razem z wami w Radiu Super FM, naprawdę, mój humor dopisuje, mam nadzieję, że wasz też, jeżeli nie dopisuje, to mam nadzieję, że go poprawimy. Pytałem was, dlaczego nie śpicie i Marek napisał do nas poprzez media społecznościowe i Marek napisał tak, oryginalna pisownia, cytuję, jest dobrze, nie śpię, chociaż mam na popołudnie, żona odkurza, się żyje. Takiego życia to tylko pozazdrościć, no naprawdę, jak wy przed 7 rano odkurzacie, to aż boję się pomyśleć, co robicie po południu. Jeszcze szybkie przypomnienie, będą utrudnienia na estakadzie pomorskiej, z wyprzedzeniem miasto zapowiada wstrzymanie kursów tramwajów na Prawobrzeże w przyszły weekend 27 i 28 czerwca, to w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na estakadzie pomorskiej, no i to oznacza też zwężkę pasów ruchu dla samochodów od przyszłego czwartku, czyli od 25 czerwca. O tym będziemy często mówić w tym tygodniu na naszej antenie. Będziemy kierowcom przypominać. Za 9 minut będzie godzina 7 i być może już poznajecie Rihanna i Shakira.

0: Dobrze, dobrze, że jesteście z nami. Słuchacie Radia Super FM oczywiście i Rubens to ostatni artysta w tej pierwszej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Oglądam z odtworzenia akurat nocny mecz Mistrzostw Świata Belgia z Iranem. To retransmisja. Natomiast nie piszcie, jaki był wynik. Nie sprawdzałem w sieci wyników z nocy. Dzisiaj meczów nie oglądałem, znaczy w nocy z niedzieli na poniedziałek, a więc oglądamy powtórkę tego spotkania. Proszę nie pisać, nie podawać wyników. Proszę, bardzo. A wiadomości nie będę słuchać, dlatego że boję się, że tam będzie spoiler z wynikiem tego spotkania. Ale was serdecznie zapraszam. Za 2 minuty serwis informacyjny w Radiu Super FM i prognoza pogody dla Szczecina. A po godzinie 7 Sanach, Vito Bambino, Queen, Kurt Nielsen, na przykład Pitbull, Lady Gaga. Uwierzcie mi, że w muzyce będzie się bardzo dużo dziać.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
5: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Burze zanikają, upały pozostają, za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
6: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
8: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
6: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Zełenski dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu w 1990 roku w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
0: Super FM. Pogoda. Ciepło będzie w Szczecinie w poniedziałek, ale we wtorek będzie cieplej. Teraz termometry pokazują 17,5 stopnia, tak dokładnie, precyzyjnie. Po południu 24. Wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu. Jutro tak samo, bardzo dużo promieni słońca z nieba dla nas, od matki natury. 26 stopni, a więc cieplej, wiatr słaby i umiarkowany. A w środę 29 stopni. Pytanie, czy tak z dnia na dzień będzie coraz więcej? Bo już robi się naprawdę poważnie. W środę 29 stopni w Szczecinie. To będzie upalny letni tydzień.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Mam więcej dobrych informacji i nie zawaham się ich użyć. 4 minuty po godzinie 7 słuchacie radia Super FM. Oczywiście będą informacje ze Szczecina, nie tylko dobre, rzecz jasna, będą też te średnie i złe, ale postaram się je zasypać, zarzucić tymi wszystkimi pozytywnymi, tak żebyśmy dobrze rozpoczęli drugą godzinę tego naszego poniedziałkowego spotkania, ale przede wszystkim, żebyśmy pozytywnie rozpoczęli tydzień. A jak pozytywnie rozpoczynać tydzień, no to myślę, że razem z nimi.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Z nimi, czyli z grupą Queen, oczywiście, Bartek Czotowicz. To jest dla mnie zaszczyt, że jesteśmy razem. Miłego dnia.

0: Vito Bambino i Sanach w Super FM. Dobrze znacie tę piosenkę, prawda? Łagodnie uśmiechnięta, czy uśmiechnięty, dlatego że 12 minut po godzinie 7, dlatego że piękna pogoda od rana w Szczecinie, ale jest więcej powodów do radości. Rejsy ze Szczecina do Garc przez Dolinę Dolnej Odry. Od lipca, dokładnie od 4 lipca rozpoczyna się wyjątkowy projekt. Nowe połączenie wodne właśnie ze Szczecina do Garc i z powrotem oczywiście. Ono pozwoli odkryć jeden z najpiękniejszych przyrodniczo zakątków regionu, a po drodze będzie można zobaczyć dzikie ptaki, rozległe trzcinowiska i malownicze krajobrazy pogranicza polsko-niemieckiego. Takimi słowami oczywiście ten rejs promuje miasto Szczecin. Wiecie, że podczas takiego rejsu, no to wszystko się może zdarzyć. Kiedy co?
1: Gdy głowa
0: na pokładzie takiej jednostki może podróżować nawet 140 osób. Mogą zabrać ze sobą rowery i te rejsy będą odbywać się w weekendy od 5 do 5 września, a od 4 lipca. Także warto wybrać się, myślę. A cytując klasyka z filmu Chłopaki nie płaczą, no jasne, że wszystko się może zdarzyć. Tam jest jeszcze jedno słowo w tym cytacie, ale ze względu na wczesną porę to nie można. Super FM. 13 minut po godzinie 7.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 7. Witajcie i niby to powinien być moment takich obfitych korków. No i w sumie to jest. Coraz więcej samochodów, na przykład przed rondem uniwersyteckim, na samym rondzie. Także sporo aut teraz. Uważajcie na siebie, kiedy chcecie włączyć się do ruchu. No bo po prostu nie chcemy chyba więcej czasu spędzić na mieście niż musimy w drodze, w trasie, prawda? Kolejki na 5 minut, na kilka minut także, na europejskiej, na Kusłońcu, na wrocławskiej teraz, czyli stoją Gumieńce, podobnie Topolowa w Mierzynie, Łukasińskiego na wjeździe do Szczecina od zachodu, bez utrudnień na Zagadłowicza i na Miodowej, chodzi o okolice Jeziora Głębokie, ale na przykład mieliśmy kolizję na ulicy Kupczyka, w kierunku Szczecina, w stronę węzła Głębokie i tutaj powoli się korkuje. Chodzi o odcinek między Wołczkowem a właśnie pętlą Głębokie. Tam kolizja, jak informują słuchacze radia Super FM. Długa kolejka na ulicy Wszystkich Świętych przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską powoduje, że na pewno kilka minut stracicie w tych kolejkach. A jak jest w Alei Wojska Polskiego? Teraz dobrze. Przejeżdżamy i w okolicach ronda Jana Olszewskiego i w okolicach skrzyżowania z Unii Lubelskiej, ale także bliżej węzła Łękno, nie ma utrudnień. Spoglądam jeszcze na kamerę na rondzie Szarych Szeregów, placu Szarych Szeregów, ale tutaj naprawdę jest dosyć przyjemnie, a poza tym świeci słońce, a więc utrudnień nie ma. Wiem, że słońce i utrudnienia nie mają zbyt wiele wspólnego. Bardziej chodziło mi o to, że nie ma korków, świeci słońce, więc powinniśmy się co do zasady cieszyć. 22 minuty po godzinie 7.

0: To Lady Gaga w Radiu Super FM, ale już mam zepsuty humor. Dopiero 7.25, 26, a już mam zepsuty humor. 40 minut temu rozpocząłem oglądać powtórkę nocnego meczu Belgia-Iran z Mistrzostw Świata. I powiedziałem o tym na antenie Radia Super FM, że oglądam, że nie sprawdzałem wyniku i proszę bardzo, na smartfonie powiadomienie. Iza napisała 0-0, Belgia czerwona kartka. Bez bramek. No już nie mam po co oglądać teraz tego meczu. I podziękuję bardzo, dzięki za spoiler. Dobrze, za chwilę, 7.30, tam też będzie o Mistrzostwach Świata, więc prędzej czy później bym ten wynik poznał, bo będą wiadomości sportowe, ale będzie też skrót najważniejszych informacji ze Szczecina, także będą szczecińskie informacje, będą te doniesienia z boisk za oceanem, no bo przecież trwają Mistrzostwa Świata, będzie prognoza pogody dla Szczecina. A tuż po prognozie pogody mam dla Was muzyczną niespodziankę. Proszę w ogóle nie regulować odbiorników.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
10: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
2: I po reklamie.
0: 7.30, już za 5 sekund pojawi się na zegarach, a nie za 5 sekund, tylko już teraz. Andrzej Kutys, dzień dobry.
11: Dzień dobry. A nie wiemy, czy za 5 sekund, czy nieco dłużej, ale dzisiaj ma ruszyć naprawa ulicy Starkiewicza. Zabójstwo na północy Szczecina i groźba dożywocia. Wojewoda dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Zalana jezdnia pod wiaduktem, pół miasta bez wody, zamknięte sklepy, centra handlowe i muzea. Czyli news sobotniego przedpołudnia. Zdjęcia zobaczycie na naszym facebookowym profilu, jak ulica Starkiewicza na Pomorzanach zamieniła się w jezioro, a Zwik ma dzisiaj rozpocząć naprawę uszkodzonego wodociągu. Ile to potrwa? Czekamy na najnowsze doniesienia z zakładu wodociągów i kanalizacji, natomiast w porannym szczycie komunikacyjnym wypada przestrzec kierowców, że są tam utrudnienia.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: Podejrzany zatrzymany przez policję, grozi mu nawet dożywocie za zabójstwo mężczyzny na północy Szczecina. Funkcjonariuszy powiadomił pracodawca ofiary, zaniepokojony, że przestał pojawiać się w pracy, a jego mieszkanie było zamknięte, opowiada Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
12: Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Po przybyciu pod wskazanym adresem policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan tego mężczyzny wskazywał już w tamtym momencie na brak jakichkolwiek funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W związku z podejrzeniem zabójstwa rozpoczęliśmy natychmiastowe poszukiwania potencjalnego sprawcy bądź też sprawców. W tym momencie do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali policjanci kryminalni.
11: 25-letni mieszkaniec podszczecińskiej miejscowości usłyszał już zarzut zabójstwa. Sąd umieścił go w areszcie. W więzieniu może spędzić resztę życia.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Sprawy regionu i polityka dziś od rana w rozmowie Radia Super FM, zachodniopomorski wojewoda, także działacz Polski 2050, a w studiu Michał Kaczmarek, który dyskusję poprowadzi. Dzień dobry, Michale.
13: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Witam ciebie i witam naszych słuchaczy. Zaczynamy tydzień rzeczywiście z wojewodą Adamem Rudawskim, który będzie razem z nami po godzinie 8 rano. Tematów będzie całkiem sporo, od tej polityki ogólnopolskiej po tematy związane z lokalną działalnością wojewody. Bo dostajemy na przykład sygnały, że coraz dłużej czeka się w kolejkach w urzędzie wojewódzkim i o to też na przykład wojewodę dzisiaj zapytam.
11: Czy jest fast pass? Zapraszamy po godzinie 8.
2: Super FM Sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania pokazała moc, Belgia wciąż bez błysku, a Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W mundialowej grupie H Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. Hiszpanie mają 4 punkty po dwóch kolejkach, a pozostałe 3 drużyny po 2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie, najpierw zremisowali z Egiptem, a wczoraj podzielili się punktami z Iranem, dla którego jest to naprawdę cenny wynik, mówi selekcjoner Amir Galanoei. Do tej pory wykonaliśmy świetną robotę. Nie byliśmy gospodarzami zbyt wielu meczów w rundach eliminacyjnych Mistrzostw Świata. Potem wybuchła wojna, a my przybyliśmy tutaj w takich okolicznościach i zdołaliśmy rozegrać dwa wielkie mecze. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem, które postawiło pod znakiem zapytania wiele piłkarskich równań. Możemy się cieszyć do jutra, a od jutra musimy zacząć myśleć o meczu z Egiptem. Naszym celem oczywiście jest awans, a dopiero potem będziemy planować kolejne kroki. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który pokonał w nocy Nową Zelandię 3-1. Iran i Belgia mają po 2 punkty, a Nowozelandczycy 1. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów wybrano Andrzeja Plutę. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu. Z kolei na korty w singlu wróci po 4 latach przerwy, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ailą Tomljanovic. W tym roku powróciła na światowe korty, wystąpiła w jednym meczu deblowym w Londynie i w jednym w Berlinie. Przypomnę, z dziką kartą zagra też Maja Chwalińska, a w turnieju głównym zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki.
2: Super FM. Pogoda.
0: Ponad 20 stopni w Szczecinie dzisiaj będzie naprawdę, naprawdę ciepło i bez opadów deszczu, bo maksymalnie 24 po południu. Jak będzie we wtorek, jeszcze cieplej, 26 stopni, a pogoda czy słupki temperatur już pełnoletnie w naszym mieście, bo dokładnie 18.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Obiecałem, że będzie. Muzyczna niespodzianka na antenie Super FM. Pomoc drogowa to za chwilę. Najpierw Opus, czyli klaszczemy w dłonie i jedziemy do pracy.

0: Komodo w Radiu Super FM. Nie chodzi mi o mebel użytku codziennego, tylko chodzi mi o formację DJ-ów, którzy są autorami tej piosenki. To skoro Komodo już mamy, to pora na wiadomości drogowe.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
0: 18 minut zostało do godziny 8 oczywiście. I czy są poważne utrudnienia na ulicach Szczecina? Nie ma. Są oczywiście kolejki takie na kilkanaście samochodów w kilku miejscach teraz. Na przykład na drogach dojazdowych do Ronda Uniwersyteckiego, ale też nie wszędzie. Jeżeli patrzymy na Gumieńce, to oczywiście ku słońcu Europejska Wrocławska. To chyba poranny standard. Zwolnić będzie trzeba w kilku miejscach jeszcze w Szczecinie i będziemy je teraz wymieniać. Na przykład na ulicy Topolowej w Mierzynie przed skrzyżowaniem z Łukasińskiego, ale nie są to długie kolejki. Podobnie na przykład na Wyszyńskiego przed Bramą Portową, albo na trasie zamkowej obok Placu Solidarności, czy przy nabrzeżu.

Music at Dos w Super FM w poniedziałek, 13 minut i będzie godzina 8, moi drodzy. Trwa odliczanie do godziny 8, oczywiście jak zawsze rano, ale myślę, że przede wszystkim trwa odliczanie do tego momentu, kiedy tego wariata usłyszycie po raz ostatni w tym roku szkolnym. Czy wy wyobrażacie sobie, że wakacje rozpoczynają się już w piątek? To znaczy, że w piątek zakończenie roku szkolnego, że już w piątek będziecie bawić się o tak. Dni wolnego od szkoły. Przed wami, przed nami chciałem powiedzieć, ale to już dawno za mną. Przed wami, uczniami oczywiście. 66 dni, gdzie można się wybrać z rodzicami albo bez rodziców. Na Maltę na przykład. Krótki lot, dużo atrakcji, ciepłe morze, Kreta, świetna dla rodzin, dobre ceny, poza szczytem sezonu oczywiście. Majorka, piękne plaże. No ale co tam te wszystkie Majorki i Malty, moi drodzy? Wały Chrobrego, Jasne Błonia, Park Kasprowicza, Łasztownia, to jest to!

0: To jest, są dopiero miejsca do spędzania wakacji, no bo przecież w wakacje najważniejsza jest fantazja, no a fantazja jest od tego,
1: Super FM. Super FM.
2: Super FM.
0: Fantazja też jest ważna w piłce nożnej. Bo trwają Mistrzostwa Świata za oceanem. My po godzinie 8 oczywiście będziemy mówić o Mistrzostwach Świata. No a jeżeli mundiale, jeżeli piosenki mundialowe, to Ricky Martin. Naprawdę to jest jeden z pierwszych artystów, który mi się kojarzy. I utwór pod tytułem The Cup of Life, czyli Puchar Życia. A więc Mistrzostwa Świata w 98 roku.

0: No i kto puściłby wam o 7.50 przed 8 Rickiego Martina, jak nie my, czyli Radio Super FM. Dzień dobry oczywiście, Bartek Czotowicz. 6 minut zostało do godziny 8. Już za chwilę najważniejsze, najświeższe wiadomości, raport z kraju i ze świata. A o godzinie 8.03 Michał Kaczmarek po jednej stronie, a po drugiej stronie jego gość, czyli wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. To będą najważniejsze tematy Szczecina i regionu oczywiście. Po tychże wiadomościach, po porannej rozmowie Radia Super FM, muzycznie Maroon 5 czy David Guetta, my naprawdę się nie zatrzymujemy. Wręcz przeciwnie, kolejne piękne brzmienia przed wami, przed nami. A potem po godzinie 8.30 do 9.00 przez pół godziny już będziemy mówić tylko o piłce nożnej, tylko mundialu, a dzieje się za oceanem podczas Mistrzostw Świata. Co prawda Polaków tam nie ma, szkoda, że nie ma, no ale kiedyś byliśmy na mundialach i te mundiale z udziałem Polaków wspominamy, a naprawdę mieliśmy kilka ikonicznych występów. Dobrze, to już za chwilę. Godzina 8, po 8 już mówiłem co, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando, Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
16: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
20: Skoda.
21: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: 8. Wiadomości Super FM.
1: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
3: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Koziel.
4: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
5: Prezydent Karol.
4: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
1: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Poniedziałek w Radiu Super FM i obiecany gość, którego zapowiadałem wcześniej, już obecny w studiu, Adam Rudawski, czyli wojewoda zachodniopomorski. Razem z nami, kłaniam się, panie wojewodo, dzień dobry.
7: Obecny, jeżeli już mamy taką retorykę, jestem.
6: Szybki komentarz polityczny, bo nawet dzisiaj bardziej jest pan wiceprzewodniczącym Polski 2050 u mnie w studiu niż wojewodą zachodniopomorskim, więc o tej polityce będzie dużo więcej. Proces Dariusza Mateckiego się zaczyna lada moment. O 8:30 mają się zbierać przeciwnicy i zwolennicy pod sądem, a sam protest ma ruszyć o 9:30.
7: Sprawiedliwość nie rychliwa, ale sprawiedliwa, przepraszam
6: to
7: za to.
6: To się okaże.
7: To się okaże. Cieszę się, że jest ten proces.
6: Sprawiedliwa to jaka będzie?
7: No, sprawiedliwa taka, kiedy wszystkie fakty zostaną wyświetlone, potwierdzone zarzuty, bądź nie. Ja nigdy nie feruję wyroków i szczerze powiedziawszy, chyba pierwszy raz w ogóle komentuję tą sprawę. Cieszę się, że jest sąd. Mam nadzieję, że i sąd, i poseł Matecki będą mieli równe prawa w przedstawieniu swoich racji.
6: To jest tak, że chyba nawet taki skandalista jak Dariusz Matecki i takie zarzuty, jakie nad nim ciążą, mimo że jest parlamentarzystą zachodniopomorskim, nie przykryje tego, co się dzieje od ubiegłego tygodnia w Warszawie i co się rozlewa politycznie na całą Polskę. Co wy jeszcze jako Polska 2050 koalicji robicie? To jest chyba taki idealny moment, żeby powiedzieć: jak my byliśmy trzecią drogą, teraz się odczepiamy, idziemy swoją i proszę, chodźcie z nami, jeżeli się nie zgadzacie z tą polityką rządu obecnie.
7: Bardzo by mi zależało, żeby w Polsce nie decydowały szyldy partyjne, tylko procedury. Gdyby procedury w tym szpitalu były poprawne, gdyby procedury były przestrzegane, takiej sytuacji w ogóle by nie było. Nie byłoby dyżurów po 11 godzin dziennie, nie byłoby wynagrodzeń, które dla osoby, która nie ma specjalizacji, są nieosiągalne. Po prostu to by się nie zdarzyło, gdyby wszędzie w Polsce obowiązywały procedury i wtedy przynależność partyjna nikomu by nie przeszkadzała.
6: Ale pan mówi, jakby to był problem systemowy, a wydaje mi się, że te ostatnie dni pokazują, że to chyba jednak nie jest problem medyków, tylko że to jest problem polityków, którzy ulokowali swojego ziomeczka, który ma 28 lat, na bardzo funkcyjnej, ważnym stanowisku, po czym nagle się okazało, no, że ten gość po prostu sobie budował pewne wpływy i koniec. Więc
7: przypominam,
6: to jest raczej sprawa polityczna, nie systemowa.
7: Teraz oczywiście, że jest polityczna, bo jeżeli tak się wydarzyło i procedury nie zadziałały, tylko szyldy, ale przypominam, że to nie jest tylko przypadek Koalicji Obywatelskiej. To są przykłady, już nie pamiętam, z małego miasta, gdzieś dyrektor szpitala, który jest z kolei z PiS-u, zarabia 3 miliony rocznie i widać więc, że to nie jest problem jednej organizacji partyjnej, tylko to jest problem polityków wszystkich dzisiaj, żeby w końcu uczciwie siąść do ochrony zdrowia i szczerze sobie powiedzieć, że trzeba kilka rzeczy tam poprawić.
6: Panie wojewodo, panie przewodniczący, po panu akurat argumentum ad pisum się nie spodziewałem, bo to jest taki, jak słucham Bartosza Rukowicza w wywiadach ogólnopolskich, a ma teraz tournée bardzo intensywne, to wszędzie, bo PiS. No
7: ale nie,
6: mieliście rewolucję polityczną, mieliście być lepsi, a teraz na każdy zarzut mówicie, albo PiS to miał to samo, albo to PiS miał jeszcze więcej.
7: Nie, ja powiedziałem, że chciałbym, żeby przestrzegane były procedury i że to nie jest problem tylko jednej formacji politycznej, tylko podejrzewam wszystkich szyldów politycznych i chciałbym, żeby w końcu w Polsce były procedury i chciałbym, żeby ktoś w końcu odnalazł się odważny i powiedział, co w tej służbie zdrowia naprawdę trzeba zmienić, bo dla mnie kontraktowanie czy kontraktowanie lekarzy przez kontrakty, gdzie wynagrodzeniem jest udział w kontrakcie szpitala, jest właśnie taką patologią, która doprowadziła nas do takiej sytuacji.
6: No, to jest to, co pan mówi, to jest jedna sprawa i zaraz pewnie pana o to zapytam, ale no, nagle się okazuje, oczywiście to nie jest problem tak bardzo szczeciński na szczęście, no bo u nas ostatnio nawet polityczni dyrektorzy szpitali tracili swoje posady, więc można powiedzieć, że u nas w województwie ta tendencja okazała się odwrotna. Można powiedzieć, że niektórzy mają szczęście, bo przynajmniej nie będą mieli teraz powodów do rozliczania się z tego, który tam radny, czy który polityk jest szefem szpitala, ale tam w Warszawie rzeczywiście okazuje się, że w radach nadzorczych, w zarządach i na funkcjach nawet ordynatorskich są prawie sami politycy. No to jest jakaś masakra.
7: No to jest niepoważne. Ja uważam zawsze, że ta fachowość jest niezbędna i wracam, przepraszam, jeszcze raz do tego samego zdania. Jeżeli decydować będą procedury, to wszystkie osoby, które spełniają odpowiednie oczekiwania, spełniają warunki swojego wykształcenia, będą działały, to do takich patologii nie będzie dochodzić. No oczywiście to jest skandaliczna rzecz i to trzeba natychmiast jakoś skorygować.
6: To co wy robicie jeszcze w tej koalicji? Powtórzę swoje pytanie.
7: Mamy swoje projekty i przypominam, że kilka tych projektów, jak smartfony, które były naszym pomysłem, zostały zrealizowane, tak jak przepisy dotyczące deweloperki, czy tak jak teraz, dotyczące najmu krótkoterminowego, który okazał się społecznym problemem, który dobrze wyczuliśmy. I teraz są już nie jeden nasz projekt, ale dwa projekty, nasz i rządowy. Jest kilka różnic, ale warto zawsze powalczyć o obywateli i dopóki będzie można w tej koalicji o to walczyć, a można, bo udało się w kilku rzeczach, będziemy walczyć.
6: No to jest tonący statek ten rząd według pana, czy jeszcze nie?
7: Pamiętajmy, że ta sytuacja w tym szpitalu to nie jest sytuacja tak do końca szyldu politycznego, tylko to jest sytuacja karna. No, to jeżeli nie był na wszystkich dyżurach, jeżeli dostawał zawyżone wynagrodzenie, jeżeli nie miał specjalizacji, to nie jest problem polityczny, tylko proceduralny.
6: No nie, no to jest problem polityczny, bo to jest 28-latek z Platformy Obywatelskiej. Panie
7: tak
6: wojewodo,
7: samo,
6: panie
7: tak samo podlega, tak
6: myśli
7: samo,
6: pan,
7: nie, przepraszam,
6: on,
7: tak
6: pan,
7: samo
6: że
7: podlega.
6: On wziął udział w, że tak powiem, w konkursie CV-ek i nagle w konkursie CV-ek stwierdzono, wow,
7: nie wiem.
6: To jest świetny CV, my zatrudnimy go na koordynatora, sorry, damy mu milionik, bo po prostu to jest taka oferta, że ja po prostu, że ci dyrektorzy z tej rady nadzorczej, to aż po prostu, aż im się oczy zaświeciły, jak tą CV-kę
7: zobaczyli. Wiem jak było, ale bo widać, tak nie że nie było. Było poprawnie, ale to jest sprawa prawna, to jest sprawa karna, to jest sprawa administracyjna. Te osoby zostały już wszystkie pozwalniane, trzeba to rozliczyć i sprawdzić. Gdyby tam działały procedury, nie byłoby takiej sytuacji.
6: Żeby nie było, że tylko pana męczę i że pan się musi tłumaczyć nie za siebie nawet, tylko za swojego koalicjanta, to przejdziemy także do innych tematów. Krytycznie o działaniach ministerstwa w sprawie Puszczy Bukowej wypowiada się m.in. szczecińska posłanka Magdalena Filicz. Tam ostatnio pojawiały się dużo informacji, że znowu pilarze idą w ruch, a to było jedno z takich sztandarowych postulatów, żeby Puszczę Bukową bardziej chronić. Co pan sądzi na ten temat i czy do pana jako do wojewody docierają gdzieś informacje w tej sprawie, że znów temat Puszczy Bukowej będzie podejmowany w taki sposób bardziej pozyskiwania czy wycinki, a nie ochrony?
7: Znam sprawę. Po pierwsze, nadal obowiązuje tam moratorium na niewycinanie. Po prostu temat wrócił, dlatego że tak jak dla każdego obszaru leśnego, jest tam budowany plan gospodarki leśnej czy zagospodarowania leśnego. To jest rzecz, którą co jakiś czas się wykonuje i tam trwają te prace. I one trwają zgodnie z rozporządzeniami, zgodnie z ustawami. No i oczywiście tam też pojawia się ten problem pozyskiwania. Wiemy dobrze, jak się umówiliśmy, i wiemy dobrze, że również Puszcza Bukowa ma być elementem tak zwanych lasów społecznych i w tych lasach wspólnotą taką samorządową, mieszkalną. Oni mają decydować o tym, jak będzie prowadzona ta gospodarka leśna w tym momencie i mam nadzieję, że nikt nie cofnie się o krok i tą puszczę będziemy chronić podobnie tak jak teraz.
6: Czyli rozumiem, że te apele chociażby klubu Knieoaza albo komisja ubiegłotygodniowa z udziałem chociażby właśnie posłanki Magdaleny Filicz, to jest takie trochę wołanie interwencyjne, ale bezzasadne, bo nic się nie będzie działo.
7: Nie, na razie nie. Dlatego chodzi tylko o to, że temat został podniesiony, bo budowany jest ten plan, który będzie do połowy roku gotowy, a potem obowiązywać będzie od nowego roku i być może ten niepokój, że nad tym planem nie ma tej jeszcze tej takiej pełnej społecznej kontroli, dlatego że to nie jest las społeczny, tak jak mówiliśmy, bo jeszcze nie ma tego rozporządzenia. Jestem dobrej myśli, wszyscy się społecznie umówiliśmy, że Puszcza Bukowa jest wyłączona z takiej mocnej produkcji leśnej.
6: Pytanie, czy ludowcy się z wami zgodzą znowu, bo pojawiają się takie nieoficjalne głosy, w tym tutaj z województwa zachodniopomorskiego najsilniej, że to moratorium i że to ograniczenia to też jest przesada i że tam są stare drzewa, które trzeba wycinać, bo już nie ma miejsca na nowe.
7: Co trzeba robić, decydują leśnicy i mam nadzieję, że wspólnie ze społecznikami, kiedy to będzie las społeczny.
6: Nie
7: pierwszy raz.
6: Nie ma jakiejś przesadnej zgody.
7: Nie pierwszy raz się nie zgadzamy z PSL-em tu w regionie. Tak samo było w przypadku Parku Narodowego. Każdy ma prawo mieć własne zdanie i każdy ma prawo się mylić.
6: 3 minuty i 3 pytania w takim razie jeszcze, panie wojewodo. Sygnały dostajemy o trudnościach z rejestrowaniem się do informacji dla cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim. Że podobno macie 100 pytań dziennie i że jak się ktoś nie załapie na 100 pytań do informacji, to jest odsyłane na następny dzień.
7: To jest problem ogólnopolski. Faktycznie nie jest tak, że możemy wszystkich przyjąć z marszu. Jest tam kolejka oczekujących. Nie jest to rzecz taka, która powstrzymuje czy likwiduje naszą operacyjność w tym zakresie, ale tak, jest kolejka, jest dużo zgłoszeń dotyczących czy przedłużenia, przede wszystkim przedłużenia, czy wydania karty pobytu. To jest problem ogólnopolski. Staramy się tą rzecz rozwiązać, ale trzeba będzie chwilę poczekać. Tu nie ma cudów. Jest zmiana też.
6: Czemu
7: jest
6: 100,
7: przepisów.
6: A nie wiem, 150?
7: No, to wszystko wynika od tego, ile jest pracowników, jaka jest przepustowość i tutaj na siłę nic nie przegniemy, nie wygniemy. Staramy się to zorientować tak, jak można. Pracujemy nawet w niektóre soboty, żeby te dokumenty przetrawić i żeby przede wszystkim obywatele ukraińscy, którzy oczekują na te stałe pobyty, mieli jakiś większy komfort.
6: To jeszcze jedno pytanie, bo sam pan o tym wspomniał, ale my też dostajemy wiadomości, że okej, ustawa o najmie krótkoterminowym bywa bardzo potrzebna, nie będę z tym polemizować, ale że dla zachodniopomorskiego pasa nadmorskiego może mieć negatywne konsekwencje w postaci faktu, że wiele nieruchomości nadmorskich albo około nadmorskich może być nawet wyłączone z tego programu, co będzie powodowało na przykład wzrost cen w tych nieruchomościach albo w tych hotelach, które no, będą turystów przyjmować bez problemu.
7: Jeżeli przejdą nasze zapisy ustawy, nie będzie takiego problemu, bo my apelujemy, żeby to wspólnoty i spółdzielnie decydowały o tym, czy to jest najem krótko, czy długoterminowy. Wiemy, że w Świnoujściu, w Międzyzdrojach, w innych miejscach te budynki, które były budowane jako użyteczności publicznej z VAT-em 23% i tam nie będzie problemu, bo tam większość chce inwestować, czy chce odzyskiwać swoją inwestycję i tam nie będzie problemu, bo oni zdecydują, czy chcą wynajmować terminowo, czy nie. My się boimy tego rozwiązania, czyli centralnego zapisu państwowego, gdzie będą wszystkie te nieruchomości wymienione, bo centralnie zawsze jest mniej efektywnie niż w gminach, bo taka jest nasza propozycja. I druga tego, boimy się tego, że to radni zdecydują o tym, czy może być wynajem, czy nie, a nie właściciele tych mieszkań.
6: To na koniec jeszcze polityka, bo tak musi przecież być. Panie przewodniczący, tak. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Obywatelska albo Partia Razem. Jakby pan miał w takim teleturnieju typu polityczna randka w ciemno wybrać, z kim wy pójdziecie jako Polska 2050, to z kim idziecie?
7: Nigdy nie chodziłem w randki w ciemno, być może dlatego mam udane małżeństwo.
6: To politycznie. Nie będę... politycznie metaforycznego
7: tu. Od razu odpowiadam, jeżeli chodzi o metaforę, to znaczy to jest za wczesny czas, jesteśmy jeszcze za wcześnie przed wyborami, żeby takie karty rozdawać. Moim zdaniem nie będzie na pewno, moim zdaniem nie będzie jednej listy, ale dwie, trzy listy, na których Polska 2050 się znajdzie. Wierzę w to, że
6: będą. A to w której z tych najbardziej? Czy Polska 2050 chce zostać, nie wiem, polityczną singielką, ale nieszczęśliwą, bo poza parlamentem? Bo na razie żadne sondaże wam nie dają nawet perspektyw na próg wyborczy.
7: Naprawdę, dzisiaj określanie tego, wymigam się od tego pytania, powiem wprost, dzisiaj określanie tego, kto będzie z kim chodził za rękę, jest bezsensowne, mówiąc o tej metaforze. Zobaczymy, na pewno muszą być dwie, trzy listy, które dopełnią się. Pamiętajmy, że jeszcze nie wiemy, jak zachowają się samorządowcy, nie wiemy jeszcze, jak
6: no
7: PSL.
6: I dla siebie łajby politycznej, bo przecież sami na pewno nie wystartują zgodnym wynikiem.
7: Więc poczekajmy, aż oni też powiedzą, czego by oczekiwali. Pamiętajmy też, że nie wiemy, czy...
6: parlamentu będą oczekiwali, bo dwukadencyjność się kończy.
7: Chodzi też raczej o to, żeby stworzyć taką listę, w której jest jakiś sensowny program czy propozycje, żeby ludzie chcieli zagłosować. Ludzie nie zagłosują tylko dlatego, że będzie jakaś statystyczna możliwość głosowania. Zagłosują wtedy, kiedy uznają, że ta grupa osób chce coś zmienić, poprawić.
6: Ludzie na pewno nie zagłosują na taką listę, ale wydaje się, że na razie wszystkie konglomeraty polityczne zmierzają w stronę byle do parlamentu, a nie z ofertą dla
7: No to my nie do byle, my chcemy do dobrego parlamentu.
6: Adam Rudawski był gościem Radia Super FM w poniedziałek.
7: Miłego
6: dziękuję
7: dnia.
6: Pięknie, panie wojewodo, dziękuję pięknie, panie przewodniczący i do usłyszenia.
7: Do zobaczenia.
0: Super FM. Pogoda.
5: 18 mówiłem, że stopni jest na termometrach w Szczecinie, a już 18,5 stopnia, 24 po południu, tylko słońce, bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany, jutro w Szczecinie 26 po południu, a w środę nawet 29.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 8 i oczywiście po 8 także raport z dróg na antenie Radia Super FM. Cały czas kolejki na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Chodzi oczywiście o zjazd z autostrady A6 i drogi krajowej numer 10 w kierunku centrum Szczecina w stronę prawobrzeża naszego miasta. Coraz krótsze już kolejki na Gumieńcach, bo coraz lepiej na Okulickiego, Europejskiej czy ku Słońcu. A jeżeli spoglądam na sytuację na północy, to węzeł Głębokie, tam już przejezdnie. Jeszcze przed godziną 8 mieliśmy kolizję na ulicy Kupczyka, o czym mówiliśmy na antenie Radia Super FM. Były kolejki, teraz jest już przejezdnie. Aleja Wojska Polskiego w obie strony też wygląda naprawdę dobrze. Patrzę jeszcze w kamerach miejskiego monitoringu na sytuację na przykład na rondzie uniwersyteckim. Raczej na bieżąco kierowcy wjeżdżają na to skrzyżowanie. Bez kolejek nawet najmniejszych na Moście Długim, na trasie zamkowej. Chociaż oczywiście ze względu na prowadzone prace, gdzie niegdzie kierowcy jadą jeden za drugim. Ale na Moście Długim czy w okolicach ronda Portowców utrudnień teraz nie ma. Rondo Szarych Szeregów, tutaj też na bieżąco odbywa się ruch we wszystkich relacjach i we wszystkich kierunkach. No i myślę, że takich informacji potrzebujemy rano, prawda? Będzie jeszcze pomoc drogowa podczas naszego porannego spotkania o godzinie 8.40.

0: To David Guetta w Radiu Super FM i pytanie, would I lie to you, czyli czy bym ciebie skłamał? No właśnie, czy ja mógłbym was skłamać, okłamać? No pewnie, że nie. Już za chwilę skrót najważniejszych wiadomości, potem informacje sportowe, po 8.30 prognoza pogody, a następnie będziemy wspominać występ Polaków na wyjątkowych mistrzostwach świata, które odbyły się 24 lata temu.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
18: Andrzej Kutys, zapraszam. Nie feruje wyroków przed sądowym rozstrzygnięciem. Poseł PiS i oskarżyciele będą mieli okazję, żeby przedstawić swoje racje. Mówił zachodniopomorski wojewoda i lider Polski 2050 w regionie Adam Rudawski, pytany o rozpoczęcie procesu Dariusza Mateckiego, oskarżonego o udział w nieprawidłowościach dotyczących Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Pierwsza rozprawa dzisiaj o godzinie 9.30 przed sądem w Szczecinie. Szef Polski 2050 Adam Rudawski w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 komentował także aferę w szeregach rządowego koalicjanta, czyli kwestię lekarza milionera z KO i specjalnego pokoju szybkiej ścieżki przyjęć na podległy mu SOR. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
18: Zmieniamy temat. Miasto chce wybudować chodnik przy nowym przedszkolu na ulicy Pszczelnej. Jak informuje biuro prasowe, ogłosili przetarg na odcinek od Kułakowskiego do Księżnej Elżbiety. Obecnie chodnika po tej stronie ulicy tam nie ma. W ramach prac mają też powstać nowe miejsca parkingowe.
10: To są wiadomości w Radiu Super FM.
18: Zmiany kadrowe w Świcie Szczecin. 3 piłkarzy z zespołu odejdzie na pewno, aż 5 dostało wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu. Drugoligowy Świt Szczecin poinformował już o zmianach w kadrze na nadchodzący sezon. Z Dumy Północy na pewno odejdą zawodnicy wypożyczeni. Świt dał też wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu aż 5 piłkarzom. Duma Północy dzisiaj rozpoczyna przygotowanie do gry w nadchodzącym sezonie Betclic drugiej ligi. W sparingach zagrają m.in. z ekstraklasowym GKS-em Katowice Katowice i pierwszoligową Miedzią Legnica, a plotkuje się, że w skład świtu uzupełnią piłkarze znani z ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Do tego tematu będziemy pewnie wracać, natomiast no tak czy owak, piłkarski świat obecnie to Wyspy Zielonego Przylądka, Curaçao, czyli więcej sportu i mundial już teraz w Radiu Super FM.
13: Super FM Sport.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu po remisie z Hiszpanią. Tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, mówi trener Luis de la Fuente. Udało nam się skorygować i poprawić błędy z pierwszego meczu, ale wciąż jest miejsce na odrobinę samokrytyki. Na razie jesteśmy zadowoleni, bo odzyskaliśmy nasz rytm i skorygowaliśmy te elementy, które poprzednio szwankowały, a dziś funkcjonowały dobrze. To zasługa przede wszystkim nastawienia, chęci, profesjonalizmu i ambicji tej drużyny. Wciąż słabo wyglądają Belgowie, znów zremisowali, tym razem z Iranem 0-0, mówi napastnik Romelu Lukaku. Myślę, że powinniśmy byli utrzymać emocje na wodze i zachować znacznie większy spokój. To mogło nam pomóc. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, że następnym razem uzyskamy wynik, który będzie dla nas nieco bardziej korzystny. I w tym ostatnim meczu damy z siebie absolutnie wszystko. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Czeszka Linda Noskova pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3 w finale turnieju WTA 500 w Berlinie. Z kolei Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4 w finale turnieju w Halle. Ruszył już z kolei turniej w Bad Homburg. Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie został z powodu deszczu przerwany przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5-4. Dziś spotkanie zostanie dokończone. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokację w klasyfikacji końcowej.
20: Jeszcze nie jestem w topowej formie i to po prostu wszystko przede mną, także ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze 100% forma czy 100% występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni, wiem, na czym mam pracować.
19: Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wyścig panów wygrał Słoweniec Tadej Pogačar.
13: Super FM. Pogoda.
21: Już 19 stopni, coraz więcej z godziny na godzinę. Po południu dzisiaj 25. Słońce, słońce i tylko słońce w Szczecinie, zarówno w poniedziałek, we wtorek, jak i w środę. Będzie coraz cieplej z dnia na dzień. Dodam tylko, że w środę 29 stopni.
22: Dzień dobry. To Super FM.
21: Gorąco zrobi się już też za chwilę w Radiu Super FM, bo będziemy wspominać Mundiale Polski. Piotr Jarząbek razem ze mną.
23: Jestem, dzień dobry. Dzisiaj wracamy do roku 2002, czyli Mundial w Japonii i Korei Południowej.
21: Ach, ależ czy tam Polacy byli lucky? Daft Punk, Pharrell Williams.

0: Dzisiaj wspominamy kolejny występ biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata 24 lata temu. Kochani, pewnie doskonale pamiętacie, że graliśmy w Korei i Japonii. To turniej, którego maskotkami były trzy postacie, a to Nick i Kas. Doskonale je pamiętam akurat, bo bacznie śledziłem ten mundial, nie pamięta go Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
1: Nie pamiętam, to prawda. Dzień dobry, ale to takie fajne odniesienie do tego, że teraz też mamy przecież trzy maskotki, bo trzy kraje gospodarze tak naprawdę.
0: Tak jest, tak jest. Korea i Japonia, no mówiąc szczerze, tam jechaliśmy naprawdę z ambicjami, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Zresztą Jerzy Engel, selekcjoner reprezentacji Polski, nie ukrywał, że jedziemy po medal do Korei i Japonii. Lecimy po medal i my też tak myśleliśmy, że to będzie turniej po latach nieobecności wielkiego sukcesu, a było zgoła inaczej, prawda Piotrek?
1: To prawda, no ale po eliminacjach można było trochę tak przewidywać, że faktycznie możemy coś tam zawojować na tym mundialu w Korei i Japonii, no bo przecież przeszliśmy przez eliminację praktycznie jak burza, a też grupy, umówmy się, że nie mieliśmy jakieś najłatwiejsze, no bo tam była i Ukraina, i Norwegia, Walia, czy też pogromca nasz, czyli Białoruś, bo przegraliśmy jeden mecz z Białorusią, no ale udało się zająć pierwsze miejsce w grupie i pojechaliśmy na mundial i tak naprawdę już przed pierwszym meczem taki delikatny falstart, można powiedzieć, był.
0: Tak, to prawda, bo oczywiście Polska odpadła, ostatnie miejsce w grupie, nie ma co tutaj dyskutować, wygraliśmy tylko ostatni mecz ze Stanami Zjednoczonymi, wygraliśmy mecz, w którym grał Radosław Majdan, który przecież jest ikoną Pogoni Szczecin, ale my nie o tym, nie o piłce nożnej, bo furorę na mundialu w Korei i Japonii zrobiła kto?
1: Edyta Górniak.
0: Nie, ja muszę to przerwać. Nie mogę tego dalej słuchać. Przepraszam. Panią Edytę też przepraszam, ale nie mogę tego dalej słuchać. To jest jak sypanie soli na otwartą ranę. Nie słuchałem tego już 20 lat ponad i nie zamierzam tego powtarzać. Edyta Górniak i jej felerne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, no bo to nie jest utwór taki do interpretacji zbytnio. Nie wyszło to dobrze.
1: To prawda, no to nie było po prostu najlepsze wykonanie. Nie wiem, ale co byśmy dali wyżej? Występ Polaków na mundialu, czy występ Edyty Górniak? Wtedy, w 2002.
0: Kurczę, Polacy zagrali bardzo słabo. Polacy zagrali turbo słabo, ale Edyta Górniak też wystąpiła słabo. Także myślę, że wyrównali się poziomem. Edyta Górniak z reprezentantami Polski. No a mógł ktoś inny przecież ten hymn wykonać, prawda? Kto na przykład?
1: No mógł to być chociażby Marek Torzewski, autor tego słynnego hitu na ten mundial w 2002, czyli Do boju Polsko.

0: Młodzież by powiedziała, że to banger, prawda, ta piosenka?
1: Tak,
0: tak. Nie, ale to jest bardzo dobra piosenka. Mi się ona bardzo podoba i ja bardzo chciałem, żeby ona była takim motywem przewodnim podczas mundialu w Korei i Japonii. Troszeczkę była. Zresztą Marek Torzewski naprawdę mógł zaśpiewać hymn na mundialu. Była taka propozycja ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale musiał tę propozycję odrzucić. Dlaczego?
2: W Korei również będzie pan śpiewał naszym piłkarzom?
3: Nie. Nie, dlatego że mam swoje zobowiązania artystyczne, z którym muszę się wywiązać. Na przykład dzisiaj specjalnie przyleciałem z Francji po to, żeby zaśpiewać tę minutę 45 sekund. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo
0: no
3: ważne.
0: Niestety, Marek Torzewski nie mógł wystąpić na mundialu w Korei i Japonii, a myślę, że temat by uratował, bo hymn Polski w jego wykonaniu potem po mundialu słyszeliśmy nieraz. No a tak, to pozostał niesmak. No i oczywiście reakcje typu... W każdym polskim domu. Jeżeli chodzi o mundial, to by było na tyle. 2002. Jutro też będziemy wspominać po 8:30 inne występy Pola.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ostatnia w naszym porannym paśmie. Pomoc drogowa 8:47. Oczywiście my zaglądamy na ulicę Szczecina. Teraz jesteśmy po porannym szczycie komunikacyjnym, ale powiedzcie to tym, którzy stoją na Europejskiej albo na Kusłońcu, na szczecińskich Gumieńcach, no bo tam cały czas plus 5 minut jadąc do centrum Szczecina. Poza tym jest bardzo przyzwoicie. Drugim takim miejscem, gdzie będzie trzeba stać w kolejkach, jest węzeł Kijewo. Oczywiście droga krajowa numer 10, autostrada A6. Tam też plus 5 minut, a poza tym jest bardzo przyzwoicie. Do tematów mundialowych wracamy już za chwilę. Piotr Jarząbek cały czas w studiu Radia Super FM.
2: Tak, działo się dużo tej nocy, na pewno będzie o czym rozmawiać.
1: Ach tak, najpierw Joan Jett and the Blackhearts.

0: 10 minut zostało do godziny 9. Oczywiście odliczamy też do następnych meczów Mistrzostw Świata, które trwają. Piotr Jarząbek razem ze mną, który przegląda wyniki, statystyki. To on prezentuje je wszystkie na antenie Radia Super FM w serwisach mundialowych. No to co za nami, bo sporo bramek w tych ostatnich meczach Mistrzostw Świata, z tego co widziałem.
1: To prawda. Tej nocy na przykład zaczęliśmy tak naprawdę o godzinie 18, czyli tak naprawdę można powiedzieć wieczorkiem taki mecz do... podwieczorku można sobie było odpalić. No Hiszpania, można powiedzieć, że trochę zmiotła z planszy Arabię Saudyjską, wygrała 4-0. No i widać było, że La Furia Roja była taka zdenerwowana tym poprzednim meczem z Republiką Zielonego Przylądka, który zremisowali, no bo pierwsze tak naprawdę 25 minut już było 3-0 dla Hiszpanów, z czego Lamine Yamal na przykład strzelił pierwszą bramkę w swoim pierwszym występie na Mistrzostwach Świata, także na pewno to warto było zobaczyć. No a z kolei Belgia zremisowała z Iranem 0-0, no i Czerwone Diabły mają naprawdę trudną sytuację teraz w grupie, żeby walczyć dalej o
0: awans. Ja powiem szczerze, że tak jestem sceptyczny co do tej Hiszpanii. Tak coś nos mi mówi, że ta Hiszpania to nie. Dlaczego? No dlatego, że Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Urugwajem 2-2, również w nocy, o północy się to spotkanie rozpoczęło. I Republika Zielonego Przylądka z Urugwajem grała naprawdę bardzo dobre zawody. I oni mają jeszcze szansę wyjść z grupy, także to nie musi być słaba drużyna.
1: Tak, i uważam, że to nawet jest bardzo realna wizja, żeby Republika Zielonego Przylądka wyszła z grupy na mundialu, no bo teraz Hiszpania zagra z Urugwajem, więc umówmy się, że raczej większość osób stawiałaby w tym pojedynku na Hiszpanię, no a Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską. No to jak oni udało im się zatrzymać Hiszpanię i Urugwaj, no to dlaczego mieliby nie pokonać Arabii Saudyjskiej?
0: Bardzo blisko Republika Zielonego Przylądka jest historycznego momentu, historycznej chwili, żeby wyjść z grupy. No myślę, że jak dla nich trudnej z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Inne wyniki również za nami. Egipt pokonał 3-1 Nową Zelandię. Tutaj na listę strzelców wpisał się Mohamed Salah, czyli piłkarz, którego świetnie znamy z Premier League, a więc znane nazwiska, a przed nami również spore emocje piłkarskie, no bo przecież Argentyna-Austria dzisiaj o godzinie 19, o 23 Francja-Irak, a już jutro, ale też w nocy, o 2 Norwegia-Senegal, czy o 5 Jordania-Algieria. No to zwycięzcy, Argentyna-Austria?
1: Argentyna raczej.
0: Francja-Irak?
1: Francja, ale trzymam kciuki za Husseina Aliego, żeby coś tam jednak napsuł krwi trochę Francuzów.
0: Norwegia, Senegal?
1: Norwegia.
0: Jordania, Algieria?
1: Algieria.
0: Algieria. Dobrze, to niech tak się stanie. Kibicujcie, oczywiście wybierzcie komu chcecie, bo Polacy nie grają, więc można wybrać swoją ulubioną reprezentację.
1: No i polecamy Republikę śledzić. Zielonego Przylądka do wyboru.
0: Republika Zielonego Przylądka i... Curaçao. Dobrze, moi drodzy, jeszcze Here She Comes Again w Super FM przed 9, a potem już tylko wiadomości.

0: FM, Piotr Jarząbek, Bartek Czotowicz.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Flex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
14: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą. Potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
15: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast na cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
14: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
16: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
14: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
1: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
14: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
17: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy.
14: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
12: Super FM. Pogoda.
18: Słoneczno, burzowy weekend za nami. Upałów dzisiaj to się nie spodziewajmy, bo aktualnie 19 na placu Rodu, a tyle samo na placu Szerockiego, maksymalnie do 24 kresek. A przyjemnie, lekki wiatr. Takie poniedziałki lubimy.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
18: I to nawet mimo poniedziałku, mimo początku nowego tygodnia, można mieć dobry humor i samopoczucie. A jak wstaliście dzisiaj lewą nogą, to zróbcie głośniej, uśmiechnijcie się serdecznie do innych i od razu jest przyjemniej. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Ja będę z wami do 12, a w tej godzinie m.in. Kasia Lewandowska i spróbuj jeszcze raz. Będzie też super muzyka, o niej nie zapominamy, a tak dla was gramy już teraz. Rag & Bowman, będzie też One Republic.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.

Energetyzująca Zakaria, Andy Dusty Harris. Tak dla was gramy w słoneczne poniedziałkowe przedpołudnie w Super FM, 14 minut po godzinie 9. I tak jak patrzę za okno, to dzisiaj to jest idealna aura, by wskoczyć w sportowy strój, założyć wygodne buty joggingowe i pobiegać po parku Kasprowicza na przykład. Tym bardziej, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Kultury Fizycznej. Taki świętujemy. Jak od dzisiaj zaczęliście urlop, bo tak też się może zdarzyć, że już niektórzy zaczęli urlop wakacyjny, to może warto na aktywnie, no. Rower jakiś, basen może, o. A jak jeszcze jesteście w domu i zbieracie się do pracy, to zawsze można do roboty biegusiem. Ha, i ćwiczenia na dzisiaj macie już odhaczone.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: 3 minuty zostały do godziny 9.30. Teraz informacja z minionego weekendu. Jak czytam na naszej stronie super.fm, w sobotnie przedpołudnie ulica Starkiewicza została zalana. No, pół miasta było bez wody, zamknięte były sklepy, centra handlowe i muzea. Zdjęcia z tego, co działo się w miniony weekend na Pomorzanach, zobaczycie na naszych mediach społecznościowych. I tu już pojawiły się wybredne komentarze, że nie ma mrozów, a rury pękają, że awarie, że najgorętszy dzień w roku, a ludzie nie mają wody w kranach. No, nie mieli w kranach, bo cała woda była na Starkiewicza. Przecież to jest proste. A o tym, co dzieje się w Szczecinie, opowie już za chwilę Andrzej Kutys w wiadomościach lokalnych. Zostańcie razem z nami. Będzie też najświeższa prognoza pogody.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
0: Na zegarach 9.30 w studiu jest już Andrzej Kutys, wiadomości lokalne.
22: Szczeciński lider Polski 2050 o lekarzu milionerze w rozmowie Radia Super FM. Poseł PiS Dariusz Matecki przed sądem. Zaplanowany od dziś prace zwiku na Warszawie i w Śródmieściu.
21: Super FM. Wiadomości.
22: Wszystkie partie mają problem z systemem ochrony zdrowia i w PiS też mają milionerów na stanowiskach w ochronie zdrowia, stwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 lider Polski 2050 w Szczecinie, zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski. Przekonywał, że skoro winnych sytuacji w warszawskim szpitalu południowym zwolniono, to proces rozliczeń w tej sprawie administracyjnej i karnej się rozpoczął. Rudawskiego pytaliśmy, co jego partia robi w rządzie, który ma takie problemy.
23: To nie jest tylko przypadek Koalicji Obywatelskiej, to są przykłady
1: wtedy, już nie pamiętam, z małego miasta, dyrektor szpitala, który jest z kolei z PiS-u, zarabia 3 miliony rocznie i widać więc, że to nie jest problem jednej organizacji partyjnej, panie... tylko to jest problem polityków wszystkich dzisiaj, żeby w końcu uczciwie siąść do ochrony zdrowia.
2: Po panu akurat argumentum ad pisum się nie spodziewałem, bo to jest taki, ale... jak słucham Bartosza Rukowicza w wywiadach ogólnopolskich, a ma teraz tournée bardzo intensywne, to wszędzie, bo PiS, bo PiS, bo PiS. No ale nie, przecież wy mieliście dobrze, robić rewolucję polityczną, mieliście być lepsi, a teraz na każdy zarzut mówicie, a bo PiS to miał to samo, albo a to PiS miał jeszcze więcej.
1: Nie, ja powiedziałem, że chciałbym, żeby przestrzegane były procedury i że to nie jest problem tylko jednej formacji politycznej, tylko podejrzewam wszystkich
22: jednocześnie. Wcześniej lider Polski 2050 w Szczecinie podkreślał, że skupiają się na swojej roli w koalicji rządzącej. Jako przykład podał ustawę o ograniczaniu smartfonów w szkołach, która ma być ich autorstwa.
3: Więcej na stronie super.fm.
22: Śledczy oskarżają go o przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie pieniędzy i ich pranie, a także fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. W poniedziałek 22 czerwca, dzisiaj właśnie teraz około 9.30 powinien rozpocząć się proces posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego oraz innych osób, które miały być zaangażowane w te przestępstwa. Obrona wnioskuje m.in. o umorzenie, oskarżeni nie przyznają się do winy. Według prokuratury Matecki miał być zaangażowany w nieprawidłowości wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. przez ustawianie konkursów, aby kilkanaście milionów trafiło do wybranych stowarzyszeń, które później miały wydawać te pieniądze niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Poza tym Matecki w porozumieniu z osobami z byłej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych miał fingować pracę w tej instytucji, za co zarobił niesłusznie prawie pół miliona złotych. Sam poseł PiS wielokrotnie zapewniał, że oskarżenia są nieprawidłowe. Prawdziwe, jego obrona wnosi uniewinnienie.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
22: Utrudnienia związane z remontem wodociągów, dwa zaplanowane i jedno po sobotniej awarii. Po pierwsze, od dzisiaj Warszawa i ulica Roztocka. Tam kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami, w tym z wprowadzaniem ruchu wahadłowego. Po drugie, tu również komunikat był wcześniej, kwestia prac w Śródmieściu.
23: Niestety kolejny etap prac będzie jednak bardziej problematyczny ze względu na to, że wykonawca rozpocznie układanie asfaltu. Więc od poniedziałku te utrudnienia będą obejmowały skrzyżowanie ulic Błogosławionej Królowej Jadwigi z Władysława Jagiełły, skrzyżowanie Księcia Bogusława X z Władysława Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od Bogusława do Kopernika. W tym rejonie prace realizowane są także na ulicy Langiewicza czy Narutowicza.
22: Tak mówiła rzeczniczka ZWiK-u Hanna Pieczyńska. I po trzecie mamy nowe utrudnienia nieplanowane, bo po sobotniej dużej awarii na Starkiewicza, to na Pomorzanach, czekamy na informację o rozpoczęciu prac. Tam również rano były dzisiaj utrudnienia z przejazdem.
24: Super FM Sport.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne cztery mecze na mundialu. W grupie G Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W tabeli Egipt ma 4 punkty, Belgia i Iran po 2, a Nowa Zelandia 1. W grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. W tabeli Hiszpania ma 4 punkty, a pozostałe drużyny po 2. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Kibiców elektryzuje korespondencyjny pojedynek Leo Messiego i Kyliana Mbappé o tytuł króla strzelców tego mundialu i najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Francuski napastnik ma tego świadomość, ale bardziej interesuje go Puchar Świata. Już wcześniej wiedziałem, że on będzie strzelał gole, to w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Oczywiście nadal będę starał się zdobywać bramki, aby pomóc mojej drużynie zajść jak najdalej i jasne jest, że strzelające gole, przybliżasz się do takiego rekordu. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Argentyna zagra o 19, a Francja o 23. To była niesamowita seria. Legia Warszawa obroniła mistrzowski tytuł w Orlen Basket Lidze, ale zrobiła to dopiero w 7 meczu finałowym z Zastalem Zielona Góra, który przecież zaczynał od fazy play-in. Wczoraj to jednak Legia była lepsza, wygrała 78-70, a całą serię 4-3. Brąz już wcześniej zapewniły sobie Dziki Warszawa. Mistrz Polski rozbił wicemistrza w żużlowej Ekstralidze. Prestoń pokonał Motor Lublin aż 61-29, co dało mu dodatkowy punkt bonusowy i awans na trzecie miejsce w tabeli. Niespodziewanej porażki doznała Sparta Wrocław. Przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 43-47. W tabeli wciąż prowadzi GKM Grudziądz. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. To daje jej czwarte miejsce w tabeli. Prowadzą Amerykanki przed Brazylijkami i Włoszkami.
24: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo słońca i bezchmurne niebo. Aktualnie 20 w Zdrojach, tyle samo w Dąbiu i Śródmieściu. Maksymalnie dzisiaj do 24. Ciśnienie po południu zacznie spadać, a wiatr jest umiarkowany. No, bardzo przyjemny poniedziałek.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Hej, Fonsi.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lider jak kapitan. Lider, który boi się podjąć decyzję, jest trochę jak kapitan statku, który w czasie sztormu wychodzi na pokład i mówi: szanowni państwo, zróbmy krótką ankietę. W którą stronę dzisiaj płyniemy? Oczywiście, słuchanie ludzi jest ważne. Ba, bardzo ważne. Dobry lider nie musi udawać, że wie wszystko, nie musi mieć odpowiedzi na każde pytanie i nie musi grać samotnego bohatera, który z rozwianym włosem wskazuje horyzont, a mapa dawno poleciała za burtę. Ale jest różnica pomiędzy konsultowaniem a rozmywaniem odpowiedzialności. W wielu firmach decyzje grzęzną nie dlatego, że ludziom brakuje wiedzy. Grzęzną dlatego, że nikt nie chce być osobą, która powie: idziemy w tą stronę. Więc zaczynają się kolejne spotkania, kolejne opinie, kolejne doprecyzowania, kolejne maile z pytaniem: a jak państwo to widzą? I na początku wygląda to demokratycznie, dojrzale, partnersko, tylko po pewnym czasie zespół zaczyna czuć zmęczenie. Bo jeśli wszystko jest do omówienia, a nic nie jest do rozstrzygnięcia, ludzie przestają wierzyć, że ich głos naprawdę coś zmienia. Zaczynają myśleć: po co my znowu o tym gadamy? Czy ktoś tu w końcu może podjąć decyzję? Czy mamy pracować, czy pływać w konsultacjach? I wtedy paradoksalnie nadmiar rozmów nie buduje zaangażowania, buduje frustrację. Bo zespół nie zawsze potrzebuje, żeby lider zapytał wszystkich o wszystko. Czasem potrzebuje, żeby wysłuchał najważniejszych informacji, zobaczył ryzyka, nazwał kierunek i wziął odpowiedzialność za wybór. Dobra konsultacja potrafi mieć ramę. Można powiedzieć: chcę usłyszeć wasze argumenty, bo decyzję podejmuję w piątek. Albo: potrzebuję informacji o ryzykach, albo kierunek wybieram ja. Albo: to jest obszar do wspólnej decyzji, a to jest decyzja zarządcza. To są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo kiedy ludzie wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, do doradzania, czy tylko do przekazania danych i nie czują się oszukani, to duża jasność odblokowuje działanie. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, to są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo ludzie wtedy wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, doradzania, czy tylko przekazania danych. I nie czują się oszukani, że ich głos ma decydować, skoro od początku chodziło tylko o opinię. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, zanim wybierze kurs. A potem naprawdę ten kurs wybiera. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zapytasz wszystkich o zdanie, zatrzymaj się i nazwij, kto podejmuje decyzję. Bo w sztormie warto słuchać załogi. Ale ktoś musi trzymać ster.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Gorąca Madonna i La Isla Bonita na dobre zakończenie tej godziny, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi Marcin Krzemiński. W nich m.in. o mundialu i kolejnym sukcesie Republiki Zielonego Przylądka. Zostańcie razem z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
1: Reklama. Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
3: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
5: Czat niebezpieczny nie tylko zimą, powiemy na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Czat może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
6: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
5: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią Radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awansy do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
7: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Kapowerdyjczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
5: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
3: Super FM. Pogoda.
0: Lato w kalendarzu, lato w pogodzie i to lubimy w poniedziałkowe przedpołudnie. Aktualnie 20 przy Moście Długim, tyle samo w pobliżu Ronda Uniwersyteckiego i Hakena. Maksymalnie dzisiaj do 24 i dużo słońca. Chmury mogą pojawić się dopiero wieczorem, ciśnienie będzie spadać, a po południu może być wietrznie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No a w najbliższy weekend znowu wrócą upały, nawet do 34 w sobotę, 33 w niedzielę, tak jak patrzę na mapy meteo. Już widzę te korki na A6 w stronę Świnoujścia, no. A tych korków od tego weekendu może być więcej, bo zaczynają się wyjazdy wakacyjne, zaczynają się urlopy, o zakończenie roku w piątek, no i dawaj nad morze. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, już za chwilę porozmawiam z Olgą Kuzminą, właścicielką szkoły baletowej, o pewnym wydarzeniu, które już jutro odbędzie się w Policach. Będzie też Jarek Węgler, który porozmawia o regatach, jakie odbędą się w Świnoujściu. A teraz gramy gorąco, a już prawie wakacyjnie. Super muzykę w Super FM.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Ewelina Lisowska ewidentnie idzie w stronę słońca i w stronę wakacji. To cieszy. 15 minut po godzinie 10. To jest Super FM z widokiem na Szczecin. A teraz widoki mamy na balet i to się idealnie składa, kiedy dzisiaj świętujemy Dzień Kultury Fizycznej, bo taniec to także aktywność fizyczna. Jakby no, nie da się ukryć. W studiu Radia Super FM jest ze mną Olga Kuzmina-Pietkiewicz, właścicielka i założycielka Szkoły Baletowej Balet Kuzmina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd miłość, powiedz, do baletu i pomysł na otwarcie szkoły baletowej?
1: Miłość do baletu zaczęła się od zaprowadzenia mnie do teatru na spektakl Giselle. To było w Kijowie. Może to było 1989, gdzieś tak mniej więcej.
0: Aha.
1: No i wtedy rodzice zabrali mnie, miałam 3 latka, no i po tym spektaklu w domu rozpuściłam włosy i powiedziałam, będę artystką. No i tak się zaczęło.
0: I tak się zaczęło. I później już poszło i mówisz, założę szkołę baletową w Szczecinie?
1: Nie, tak szybko.
0: No to jak to było?
1: No to najpierw trzeba było przejść do szkoły baletowej, przez 8 lat uczyć się w szkole baletowej, dobrze się uczyć, żeby dokończyć. Później trzeba było znaleźć pracę, pracować w teatrze, zdobyć doświadczenie, dopiero później cokolwiek zakładać. Nie można założyć szkoły niczego nie umiejąc i nie mając doświadczenia.
0: To jest podstawa.
1: Oczywiście.
0: No, a propos uczniów i szkoły, uczniowie szkoły baletowej zdobywają mnóstwo nagród. To nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Powiedz, jaki jest przepis na sukces w balecie?
1: Przepis na sukces w balecie jest dosyć trudny, ponieważ trzeba mieć mocny charakter. To jest praca, praca, jeszcze raz praca, starte paluszki u stóp, pot, łzy. I często frustracje, jeżeli na przykład dzisiaj nie wychodzi, a nie mam siły, a nie mogę, a trzeba ścisnąć zęby i pracować. No niestety, tylko praca i praca i praca.
0: No i też dużo wyrzeczeń na pewno.
1: No to zależy. Zależy od...
0: wielu zmiennych.
1: Tak, od predyspozycji, od warunków, od człowieka, od rodziny, jak rodzice wspierają, jaki dziecko ma charakter, od wszystkiego.
0: Już jutro, 23 czerwca, wyjątkowe wydarzenie w Policach o 17. Co to będzie, Olga, za wydarzenie, powiedz?
1: To będzie gala baletowa, a nie tylko baletowa. To będzie pokaz naszej szkoły, jak kształcimy od najmniejszych do tych dziewczynek, które zdobywają już nagrody i do już profesjonalnego poziomu. Nie będzie to tylko klasyka, to będzie neoklasyka, to będzie współczesny i oczywiście czysta klasyka. Zaprezentujemy jako solówki, duety, grupy współczesne, grupy baletowe. No i oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych i dzieci, i młodzieży, i starszych osób, bo to nie będzie tylko koncert, zakończenie roku, to będzie pokaz prawdziwej sztuki.
0: I to wszystko jutro, 23 czerwca w gdzie? W Policach?
1: W Miejskim Ośrodku Kultury MOK, ulica Siedlecka 1A.
0: O 17.
1: O 17.
0: My też tam będziemy z Radiem Super FM, także będziecie mogli się dzielić nasze media społecznościowe. Olga, tak się składa, że jesteśmy dzisiaj w studiu Radia Super FM, tak się składa, że jesteś w studiu Radia Super FM, ale mamy też 2 podwójne zaproszenia na to wydarzenie, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: No to mamy, czekają. Jakby nie ma zależności od tego, nie ma żadnego pytania. Po prostu dzwonicie na nasz pomarańczowy numer 91 24 5 5 i zdobywacie 2 podwójne wejściówki na to wydarzenie. Was gorąco zapraszam. Olga, też zapraszasz.
1: Oczywiście, bardzo zapraszam. W ogóle wszystkich zapraszam, chętnych, nawet malutkich dzieciaczków, ponieważ jutro, jako pierwszy raz, nigdy w życiu tego nie robiliśmy, nie wiemy, czy to się uda, ale na scenę wyjdą 2,5-latki.
0: 2,5-latki będą tańczyć balet?
1: No, żeby powiedzieć tańczyć.
0: Pokaz artystyczny, to, może no, tak powiemy. O.
1: Oby wyszły na scenę.
0: Aha.
1: Będziemy próbować.
0: Trzymamy kciuki. 91 wieczórki, 5 piątek. Bilety na to wydarzenie czekają. A w studiu Radia Super FM była ze mną Olga Kuzmina-Pietkiewicz, właścicielka i założycielka Szkoły Baletowej Balet Kuzmina. Olga, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

0: To jest Radio Super FM w Szczecinie na 97,5.
1: Na zegarach, no, jeszcze 4 minuty do godziny 10.30. Tak dla was gramy w Super FM z widokiem na Szczecin. Już za chwilę najświeższe wiadomości lokalne, które przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Będą także wiadomości kulturalne. O nich opowie Barbara Gątek. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami, by wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie.
2: Zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama. Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
6: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
5: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Na zegarach 10:30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
1: A zacznijmy od raportu z Emilii Plater. Następny będzie parking Puszcza Bukowa. Nie ma powodu do niepokoju, mówił w naszym studiu zachodniopomorski wojewoda. Jeszcze ostatnia chwila. Ruszył remont na Starkiewicza. To po sobotniej awarii.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Prace przygotowawcze do budowy nowego parkingu i kolejne prace podziemne na już wyłączonym odcinku remontowanej ulicy Emilii Plater w Szczecinie. To najnowsze doniesienia dotyczące tej kompleksowej przebudowy, przy czym to właśnie problemy z planami sieci podziemnych wielokrotnie były przyczyną opóźnień w przypadku takich inwestycji, na przykład na Pomorzanach. Co dzieje się na odcinku między ulicami Miedzianą i Firlika, mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
3: W najbliższych dniach rozpocznie się kolejny etap modernizacji sieci podziemnych. To prace związane z przebudową gazociągu. Równolegle wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na terenie przyszłego parkingu, który powstanie w ramach tej inwestycji i zwiększy liczbę dostępnych miejsc postojowych. Parking do czasu zakończenia inwestycji będzie spełniał funkcję związaną z zapleczem budowy.
1: Według przyjętego harmonogramu, przypomnijmy, remont Emilii Plater miałby się zakończyć we wrześniu przyszłego roku.
4: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
1: Lasy Państwowe dopiero budują plan zagospodarowania lasów, w tym Puszczy Bukowej, i będzie to obszar wyłączony z intensywnych wycinek, zapewniał zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski, pytany o głosy zaniepokojenia dotyczące pomysłów, aby jednak intensywniej pozyskiwać stamtąd drewno. Rudawski w rozmowie Radia Super FM uspokajał.
5: Chodzi tylko o to, że temat został podniesiony, bo budowany jest ten plan, który będzie do połowy roku gotowy, a potem obowiązywać będzie od nowego roku, i być może ten niepokój, że nad tym planem nie ma jeszcze tej takiej pełnej społecznej kontroli, dlatego że to nie jest las społeczny, tak jak mówiliśmy, bo jeszcze nie ma tego rozporządzenia. Jestem dobrej myśli. Wszyscy się społecznie umówiliśmy, że Puszcza Bukowa jest wyłączona z takiej mocnej produkcji leśnej.
6: Pytanie, czy ludowcy się z wami zgodzą znowu, bo pojawiają się takie nieoficjalne głosy, w tym tutaj z województwa zachodniopomorskiego najsilniej, że to moratorium i że to ograniczenia to też jest przesada i że tam są stare drzewa, które trzeba wycinać, bo już nie ma miejsca na nowe.
5: Co trzeba robić, decydują leśnicy i mam nadzieję, że wspólnie ze społecznikami, kiedy to będzie las społeczny.
6: No
5: nie pierwszy raz.
6: Nie ma jakiejś przesadnej zgody.
5: Nie pierwszy raz się nie zgadzamy z PSL-em tu w regionie. Tak samo było w przypadku Parku Narodowego. Każdy ma prawo mieć własne zdanie i każdy ma prawo się mylić.
1: O planach dla Puszczy Bukowej dyskutowano ostatnio w sejmowej podkomisji. Tam właśnie pojawiły się wspomniane głosy, że na tym obszarze powinny być wycinki również starszych drzew.
4: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: I w wiadomościach jeszcze informacja z ostatniej chwili, sprzed kilkunastu minut dokładnie, z facebookowego profilu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o remoncie na Starkiewicza. Tu cytat: wypływająca woda wyrządziła sporą szkodę, więc naprawa infrastruktury i samej jezdni może potrwać do czwartku, jednak dopiero po zerwaniu podniesionego asfaltu ocenimy, pisze ZWiK, zakres koniecznych do wykonania robót. Przypomnijmy, w sobotę 20 czerwca, w ostatni weekend przed południem, przed tę awarię wody nie miało pół Szczecina. Zamknięte były sklepy, galerie handlowe czy instytucje, na przykład muzea. W związku z robotami na Starkiewicza są też utrudnienia dla kierowców.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
7: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek jest miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. Są też filmy o sztuce: Botticelli, Florencja i Medyceusze. Nastrojowe, rekonstrukcyjne, urzekające widoki miasta i oczywiście dzieła sztuki przeplatają się z wypowiedziami znakomitych specjalistów. Botticelli potwierdza, że jest twórcą piękna idealnego, co wyraził w takich arcydziełach jak Alegoria Wiosny czy Narodziny Wenus. W tym cyklu możecie też obejrzeć 90. urodziny Pavarottiego. A występują Andrea Bocelli, José Carreras i Placido Domingo. Koncert z legendarnego Werońskiego Amfiteatru to wiązanka najsłynniejszych arii operowych i niezaprzeczalnych evergreenów w wykonaniu nie tylko klasycznych śpiewaków, ale też artystów, którzy z powodzeniem łączą muzykę poważną z popową. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. W środę w tym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gryszkówny oparty na tekście Piotra Rowińskiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 25 minut do godziny 11, a już za chwilę Jarek Fengler porozmawia o regatach, jakie odbędą się w Świnoujściu.

0: Bledka i dwa dni. No to Bledka odlicza dni, to nie wiem, może do weekendu, do jakiejś ważnej daty. Na pewno Jarek odlicza ten czas, który jest w studiu Radia Super FM. Cześć Jarku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami fantastyczny gość. Będziecie mówić o regatach, prawda?
1: Jest z nami Paweł Chapanowicz, człowiek orkiestra, człowiek, z którym bardzo często widujemy się, rozmawiamy na temat właśnie tej kluczowej, ważnej imprezy, która za dosłownie ile? Za parę dni będzie się działa w Świnoujściu. Regaty Unity Line 24. Jak ten czas szybko leci. Ja mam takie wrażenie, jakbyśmy się spotkali przedwczoraj.
2: No co, ja się cieszę. Dzień dobry Państwu. W ogóle poznałem Tomka, ten głos Radia Super FM.
0: Dzień dobry, jeszcze raz.
2: Ale to jest charakterystyczny głos. A Jarku, opowiadaj o regatach.
1: Ja muszę powiedzieć, że z roku na rok ja zapraszam gościa, sobie zadaję pytanie i sam sobie odpowiadam. Takiej konwencji jeszcze nie było.
2: Ale to jest dobra konwencja, dlatego że to pokazuje, że Radio Super FM interesuje się tym, co się dzieje u nas na wybrzeżu, w żeglarstwie. Jarek teraz Państwu opowie o zmianach, które są w regatach Unity Line 24. edycji.
1: W ubiegłym roku byłem po raz pierwszy w Świnoujściu.
2: Tak.
1: I wtedy Paweł...
2: Ale w ogóle pierwszy raz w Świnoujściu?
1: W Świnoujściu w czasie regat, że regaty Unity Line miały ten swój finał w tak cudownym i bardzo, no chyba właściwym miejscu. I wtedy pamiętam naszą rozmowę i ty wtedy mi powiedziałeś, wiesz co Jarek, my tu już chyba zostaniemy. I jak dzisiaj rano przeglądałem podstawowe informacje na temat 24 regat, znów patrzę Świnoujście, ale pomyślałem sobie, skoro będziesz w studiu, to zapytam ciebie, czy będą w tym roku jakieś zmiany. I teraz ja to o to chcę cię zapytać, jakie będą zmiany?
2: I Państwo chyba nie zdajecie sobie sprawy, że w radiu cisza jest najgorszym miejscem, dlatego tyle mówimy, dlatego tyle rozmawiamy. Tak, Jarku, będą zmiany, o których wiesz chyba bardzo dobrze i może to ty powinieneś ogłosić wszystkim nam, co będzie się działo drugiego pod hasłem Studio Super FM.
1: No to o tym studiu to myślę będziemy rozmawiać, bo będziemy relacjonować te wszystkie wydarzenia, które będą się działy podczas 24 regat. Rzeczywiście Radio Super FM po pierwsze jest patronem medialnym 24 regat Unity Line. Po drugie zawsze w studiu Radia Super FM pojawiają się ludzie, z których po pierwsze z przyjemnością rozmawiamy, po drugie z przyjemnością przychodzą do nas i z uśmiechem opowiadają o bardzo ważnych rzeczach dotyczących naszego miasta, a tym razem będziemy rozmawiać właśnie
2: o regionie.
1: O regionie i o regatach.
2: O regatach, no dobrze, to teraz tak już, bo nie wiem ile mamy czasu, pan Tomek na nas patrzy i tak...
0: Mówmy, mamy co do powiedzenia, to mówmy.
2: Aha, świat się zaczął od wielkiego wybuchu, ale tak poważnie.
1: Na początku był chaos.
2: Na początku był chaos. Drodzy Państwo, to co się dzieje w studiu Radio Super FM nie jest chaosem, to wszystko wyreżyserowane, mieliśmy odprawę, Jarek powiedział, jak powinniśmy się zachowywać, co mówić i jak bardzo uśmiechać. Miasto Świnoujście. Tak, to jest to miejsce, które jest naszym portem bezpieczeństwa. Tam się dużo dzieje, a my, żeglarze, uwielbiamy tą

0: tylko chodzi o to, że my co roku w czasie naszych regat rozmawiamy z żeglarzami, rozmawiamy z partnerami i staramy się jakby tą formułę też dostosowywać do potrzeb i do pomysłów. No i tak się dzieje. Z tych zmian, które nam się pojawiają i objawiają, to chyba po raz pierwszy ktoś zrobił dodatkowo w czasie regat coś dla żeglarzy, czyli robimy dyskotekę. W zabytkowym miejscu, to jest pawilon numer, hangar numer 10, który jest na marinie w Świnoujściu. Przyjeżdża oświetlenie, DJ, muzyka dostosowana do lat 90., 2000, ta, którą zawsze lubimy, którą kochamy, i tam będziemy bawić się w rytmie muzyki od godziny 20, w przepięknym antruażu scenerii. To tam, gdzie było w zeszłym roku zakończenie. Nie wiem, czy pamiętasz. Mhm. Przepiękne miejsce, naprawdę przepiękne. Więc jakby robimy coś, co jeszcze pozwoli rozkręcić troszkę to żeglarskie święto w taką formę zabawy na lądzie, bo oprócz tego, że naprawdę dobrze i profesjonalnie przygotowujemy te regaty na wodzie, na morzu, na akwenach, to pamiętamy o tym, że po przypłynięciu całej floty z powrotem po wyścigach jeszcze powinno być fajnie, atrakcyjnie i chcemy docenić każdego żeglarza, który jest na pokładzie każdego z jachtów.
1: Ja myślę, że to jest fajna informacja dla obserwatorów, bo możemy powiedzieć, że w jednym miejscu będzie i początek, i koniec.
0: Tak.
1: Czyli i start, i zakończenie.
0: O, start, zakończenie lepiej brzmi, bo początek tak, ale końca nie wyobrażam sobie Regat Unity Line. To w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast rzeczywiście od A do Z Świnoujście o tym programie troszkę poopowiadamy, bo mamy nadzieję, że też mieszkańcy, turyści, którzy będą w tych dniach w Świnoujściu, odwiedzą nasze miasteczko regatowe.
1: To teraz lekki oddech na muzykę, a my wracamy po kilku minutach. Paweł Chapanowicz, komandor regat, 24. Regat Unity Line, jest gościem w naszym przedpołudniowym programie. Wracamy za moment.
2: Tak, tutaj pani Rihanna się wybija, żeby zaśpiewać.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Gościem w naszym przedpołudniowym programie jest Paweł Chapanowicz, komandor 24. Regat Unity Line. Ja przy tej okazji chciałem powiedzieć, szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo Państwo by zobaczyli, co tutaj się dzieje poza anteną w czasie grania kolejnej piosenki na antenie radia Super FM. Komandor Regat dosłownie wydeklamował punkt po punkcie cały szczegółowy program. To teraz musimy to teraz raz jeszcze powiedzieć, Paweł.
1: Jeszcze słuchaczom, raz?
0: Tak, słuchaczom Super
1: to
0: FM.
1: To nie było na żywo?
0: Nie, to nie było na żywo.
1: Ojej.
0: Tak, natomiast tak. Zaczynamy w tym roku 1 lipca. Trochę wcześniej niż w ubiegłym roku.
1: Tak. Zmiana daty przez szacunek wobec Sejli Szczecin i tego, co się dzieje w Szczecinie z żaglowcami i Wały Chrobrego, ale my całego 1 lipca mamy już gotowe miasteczko regatowe w Świnoujściu. Czekamy na wszystkich żeglarzy, którzy spływają się jachtami. Tak pokrótce, bo mamy jeszcze 5 minut, mi się wydaje, na tą rozmowę. Rozdajemy pakiety startowe, wyposażamy jachty w środki, które przekazujemy, sprawdzamy listę bezpieczeństwa, robimy pierwsze spotkanie odprawy, natomiast 2 o 9 rano oficjalnie ze sceny w miasteczku regatowym startujemy nasze 24. regaty Unity Line.
0: I?
1: No i następnie żeglarze wędrują sobie na swoje jednostki, wypływają na akwen. O 11 mamy gotowość startową do pierwszego wyścigu Extreme Baltic Race. To jest wyścig dedykowany tym, którzy chcą naprawdę zmierzyć się z morzem bez zawijania do portu. Strona Bornholmu, omijamy wyspę, archipelag Kristianzo, do wyboru strona ominięcia, czyli nie mówimy żeglarzom, którą stronę mają płynąć, ale muszą ominąć, więc jedne jachty mogą popłynąć prawą burtą, jedne lewą burtą i wracają bez zawijania do portu do Świnoujścia na metę. A w tym samym czasie, 10 minut po tej procedurze startowej Baltic Extreme, ruszają już te takie właściwe wyścigi dla różnych klas, dla całej floty. Po lewej stronie, przy plaży, blisko Świnoujścia, będzie można to obserwować. 3 rundy wyścigowe na naprawdę speedzie dużym, bo patrzę na prognozę pogody, więc ma być troszkę wietrznie, ale słonecznie.
0: No i właśnie, chciałem powiedzieć, że regaty nie odbyłyby się, gdyby nie spora grupa sponsorów, tych, którzy rocznie wspierają Waszą imprezę.
1: Tak, ja nie wiem, czy możemy ich wymieniać, bo to różnie bywa, ale to trzeba chyba zacząć od firmy Unity Line, obecnie We Are Polska. To jest firma, która od 25 lat bez przerwy naprawdę wspiera poprzez swoje działanie i nadzór i organizację jako sponsor tytularny naszą imprezę i bez tego nie możemy funkcjonować. To jest w ogóle jakby przypięty mechanizm wspierania sportu i żeglarstwa. Hotel Hamilton Świnoujście. To jest miejsce, w którym robimy zakończenie, ale też daje nam duże takie wsparcie logistyczne na miejscu. JMP Sztormiaki to jest nowa firma, która produkuje profesjonalne sztormiaki. To jest firma z Polski i to jest ważne. W tym roku jak zwykle Mercedes-Benz Mojsiuk z najnowszymi samochodami i wsparciem pakietów sponsorskich.
0: Miasto Świnoujście.
1: Znaczy, mówimy o sponsorach najpierw, tak? Mm-hmm. Bo partnerzy to rzeczywiście dojdziemy do tego. I tak, Tomku? Rihanna
0: pokazuje,
1: znowu?
0: Nie, pokazuje, że mamy jeszcze 2 minuty, także...
1: No ja wiem, że mamy 2 minuty. To przejdziemy teraz do partnerów. I tu rzeczywiście partnerzy honorowi, jeszcze Narwhal Sails, czyli żagle. Partnerzy honorowi. Po raz pierwszy minister sportu i turystyki objął patronem honorowym naszą imprezę, nasze regaty, co jest dla nas wielkim szacunkiem i to jest naprawdę coś fajnego. Pan Olgier Geblewicz, patron honorowy, marszałek województwa zachodniopomorskiego, pani prezydent miasta Świnoujście Jana Gatowska, a także prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Także mamy 4 patronaty nad naszą imprezą i to też jest wsparcie. To jest coś, co rzeczywiście buduje nas, że te instytucje i osoby, które tam są, rzeczywiście nas zauważają.
0: Patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Super FM.
1: Ja miałem to powiedzieć w tym trzecim bloku, Jarek. Dobrze, to zaczniemy. Trzeci blok o patronach medialnych. Radio Super FM, myślę, że bez Radia Super FM tak głośno o nas by nie było i w tym roku spróbujemy też Państwa zaskoczyć, bo zaprosimy Radio Super FM, które wyszło z taką inicjatywą, że zbudujemy sobie tam studio Super FM u nas w miasteczku regatowym.
0: O, a dla słuchaczy Super FM też coś mamy dzisiaj?
1: Mamy. Bo jak przyjść do radia i nie pamiętać o słuchaczach? Słuchajcie, 4 koszulki, limitowana wersja zawodnicza z zeszłego roku do wygrania. Tą formułę rzeczywiście tutaj opracujemy i wymyślimy bardzo prostą, fajną i sympatyczną. Kubek naszego sponsora tytularnego na 30-lecie firmy Unity Line, który też jest bardzo limitowaną wersją.
0: I jest jeszcze taki specjalny kubek z takim fajnym uchem.
1: Tak, jest kubek Mercedes-Benz Mojsiuk dedykowany i mamy także taką fajną publikację o historii sportu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i słuchajcie tego radia, słuchajcie Super FM, bo będą konkursy szybkie, fajne i te nagrody są rzeczywiście limitowane.
0: A od pierwszego najnowsze informacje z 24 regat Unity Line prosto ze Świnoujścia. My będziemy pojawiać się właśnie w naszych programach i będziemy także informować, będziemy relacjonować te wszystkie najważniejsze wydarzenia. Paweł Chapanowicz, komandor 24 regat Unity Line, był gościem w naszym przedpołudniowym programie. Dziękuję.
1: Jarosław Fengler, bez niego by nie było Radia Super FM. Też bardzo dziękuję.
2: To ja tylko dodam, że te koszulki wszystkie to trzeba, jeszcze, tak. Trzeba zadzwonić tam pod numer, nie? Żeby dostać te koszulki.
1: Trzeba.
2: 91, 2 czwórki i 5 piątek. To ja tylko tak kontrolnie przekażę słuchaczom, że możecie śmiało dzwonić, to pierwszy ten lepszy. Koszulki czekają tak samo jak kubki.
1: Państwo tego nie widzicie, ale Tomek ma w ręku telefon i chyba wykręca numer do radia. Chcesz tą koszulkę, Tomku?
2: Sam do siebie zadzwonię.
1: No dobra.
0: Dziękuję.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom. To początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
15: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z włocławskiej straży pożarnej.
16: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
15: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
17: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
15: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. Na poburzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
18: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
15: Iggy Świątek i Mai Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
13: Super FM. Pogoda.
2: Przeciwsłoneczne okulary przydadzą się w ciągu całego tygodnia. Dzisiaj także dużo słońca. Chmury zawitają dopiero wieczorem, ale padać nie będzie. Aktualnie 21, maksymalnie do 24. Po południu ciśnienie zacznie spadać. Może być wietrznie.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: O biomecie jeszcze dzisiaj nie mówiłem, a ten jest korzystny. To pozytywnie na nas działa przez cały poniedziałek i to jest fajne, to lubimy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi o dniu otwartym Parku Doliny Dolnej Odry, który już 27 czerwca odbędzie się w Moczyłach. Co tam będzie się działo? O tym już za chwilę. Bądźcie razem z nami. I to śpiewa także Calvin Harris i Justin Timberlake. Stay with me. No właśnie, zostańcie razem z nami. Na zegarach 5 minut po godzinie 11.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Legendary w Super FM z widokiem na Szczecin, 17 minut po godzinie 11, a już 27 czerwca 2026 roku. W Moczyłach odbędzie się Dzień Otwarty Parku Doliny Dolnej Odry. Rodzinny piknik przyrodniczy organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z gminą Kołbaskowo oraz sołectwem Moczyły. A w studiu Radia Super FM są ze mną Monika Bogunowicz, koordynatorka kampanii promującej projekt Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry dla ludzi, dla natury, dla przeszłości. Cześć Monika, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jest też Paweł Mazur, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo
0: serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Skąd, słuchajcie, pomysł na zorganizowanie pikniku 27 czerwca?
2: Pomysł narodził się tak naprawdę na samym początku tworzenia tego projektu, ponieważ wszyscy szczecinianie i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w jakiś sposób jesteśmy związani z Odrą. Historia tego regionu to tak naprawdę jest historia człowieka, jego walki z naturą na samym początku, a później, powiedzmy po tych latach 60., 70., człowieka, który zaczyna współpracować z naturą, tworzyć tą naturę na nowo, a bardziej poddawać się jej naturalnym nurtom. Chcemy pokazać dzięki właśnie temu projektowi, a szczególnie dzięki temu piknikowi, jak człowiek współpracuje z naturą, jak się zmienia pod jej dyktando, a także czy człowiek i natura są w stanie być ze sobą przyjaźni. To jest historia tego obszaru.
0: No właśnie, wydarzenie 27 czerwca, tak jak patrzyłem na program tego wydarzenia, tam mnóstwo będzie atrakcji dla rodzin, dla dzieci. Właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i strefa warsztatowa, jest strefa edukacyjna, są strefy zabaw dla dzieci, animacje rodzinne, będą spacery z ornitologiem. Monika, kto może odwiedzić Moczyły 27 czerwca i jakie atrakcje, bo to, co ja powiedziałem, to jest tylko kropla w morzu, prawda?
1: To prawda. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie. I rodziny z dziećmi, które po prostu tego dnia chcą spędzić ciekawie czas, ale też czegoś dowiedzieć się o tym obszarze. Osoby, które będą zainteresowane fajnymi koncertami, też mogą przyjść wcześniej, odwiedzić strefy edukacyjne. Najmłodsi, czyli rodzice z małymi dziećmi, będzie strefa zabaw, strefa warsztatowa, czyli będziemy malować torby, kamienie, robić łódki z drewna. W strefie zabaw dla małych dzieci też jest bogaty program. Na naszym Facebooku wrzucamy dokładny program. Natomiast chciałabym też wspomnieć o strefie edukacyjnej, bo udało nam się zaprosić i bardzo się cieszymy i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Wiele instytucji, które zajmują się zarządzaniem tym obszarem, czyli będzie stoisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, będzie stoisko edukacyjne Morskiego Centrum Nauki, gmina Kołbaskowo też dzielnie okaże pod względem atrakcji turystycznych swoją ofertę. Zaprosiliśmy i będzie Drawieński Park Narodowy, który niebawem prawdopodobnie będzie zarządzało częścią tego obszaru jako obszarem zamiejscowym Parku Narodowego. Wody Polskie poprowadzą zajęcia odnośnie budowli hydrotechnicznych, czyli bardzo specyficzny i niszowy temat, ale też cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie będzie też edukowała. Cieszę się bardzo, że pojawi się koło naukowe hydrobiologów z Uniwersytetu Szczecińskiego, bo będzie można zobaczyć pod mikroskopem, jakie żyjątka drobne mieszkają i żyją na Międzyodrzu.
0: No, tego normalnie zobaczyć nie możemy.
1: Dokładnie.
0: A tutaj, proszę bardzo, na pikniku w Moczyłach jest taka możliwość. Tak jak patrzyłem, bo teraz jak opowiadałaś, Monika, o tych wszystkich atrakcjach, które tam są, na sobotę planowana jest 34 stopnie.
1: Tak.
0: Także pogoda będzie sprzyjać, to idealne rozwiązanie. Ale tak jak patrzyłem w programie tego wydarzenia, jest także darmowa woda pitna i to jest z lokalnej sieci wodociągowej, tą zapewnia CUK Kołbaskowo. Więc o wodę nie trzeba się martwić.
1: Nie trzeba się martwić, dodatkowo mamy grę terenową, która jest zorganizowana na terenie pikniku i każdy uczestnik, który przejdzie tą grę terenową, będzie mógł otrzymać szklaną butelkę, którą będzie mógł napełniać wodą i
0: szklana butelka wielorazowego użytku.
1: Tak, i promujemy też to wydarzenie pod hasłem Dobra woda nie potrzebuje plastiku. To też taka nauka, że ta rzeka nie powinna być zaśmiecana i żebyśmy o nią dbali.
0: Tych atrakcji jest mnóstwo. To wszystko 27 czerwca w Moczyłach. Powiedz, Monika, o której godzinie startuje całe wydarzenie?
1: Wydarzenie zaczyna się od 12. Wszystkie strefy edukacyjno-zabawowe działają do 18. Do godziny 20 będzie strefa jeszcze aktywności dla dzieci plus strefa gastronomiczna, o której nie wspomnieliśmy.
0: A jedzenie to podstawa na takim pikniku?
1: Chodzi o to, że wszystkie, o tym nie powiedziałam, że wszystkie aktywności, które są dostępne dla uczestników na tym wydarzeniu są bezpłatne. Wszystkie spacery, wszystkie strefy, wszystkie warsztaty, to jest dostępne dla wszystkich bezpłatnie. Natomiast strefa gastronomiczna, tutaj przygotowują to koła gospodyń wiejskich lokalne z lokalnych gmin ościennych i gminy Kołbaskowo oraz stoisko ze sprzedażą ryb, między innymi z Międzyodrza. I tutaj będzie można nabyć i
0: jak słyszę koło gospodyń wiejskich, to wiem, że będzie na pewno smacznie i wyjątkowo.
1: Tak.
0: To jest pewnik. Od 15 część muzyczna tego wydarzenia, czyli moc koncertów, wystąpi m.in. Michał Zygmunt z projektem Odra Sound Design. Kto jeszcze, Monika, pojawi się podczas tego, może nie wieczornego koncertu, ale tej części muzycznej popołudniowej, o tak.
1: Chcemy, żeby ci, którzy przyjadą na ten piknik, mogli skorzystać też z atrakcji muzycznych. Pierwszy koncert Odra Sound jest bardzo delikatny, taki wprowadzający. To są dźwięki Odry skomponowane przez lokalnego twórcę Michała Zygmunta. Potem o 17 startuje Kodrant Słonka z grupą Chango, też nasz lokalny zespół, który chłopacy swoją postawą pokazują, że dla nich też ochrona środowiska jest ważna. A o 21 gwiazda wieczoru zespół Leniwiec. Zespół pochodzi z Karkonoszy, współpracuje z Karkonoskim Parkiem Narodowym, więc też pięknie opowiada o ochronie przyrody. A między tymi zespołami lokalne zespoły Nadodrzanki, Siedliczanki, Grupa Retro, więc Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś
0: jak nie,
1: dla siebie.
0: Jak nie macie planu na 27 czerwca, to Monika was gorąco zaprasza. Na dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry, ten 27 czerwca w miejscowości Moczyły. Startuje o godzinie 12, a w studiu Radia Super FM byli ze mną dzisiaj Monika Bogunowicz, koordynatorka kampanii promującej projekt Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Monika, dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam.
0: I także Paweł Mazur, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pawle, także dziękuję.
2: Dziękuję i czekamy na Państwa na miejscu.

0: Mrozu nam wyśpiewał, że nie ma miejsca jak dom. No to pewnik. Tym bardziej, kiedy na przykład po pracy wracamy do domu, no i chcemy w tym domu być. A jak już do niego wrócimy, to śmiało możemy włączyć telewizor i śledzić sportowe emocje, jakie dzieją się podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w USA, Kanadzie i Meksyku. Ale o szczegółach tego, co dzieje się na mundialu za oceanem, opowie już za chwilę Piotr Jarząbek. On na sporcie, a to zna się najlepiej.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkoloni, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: I po reklamie.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Noc na Mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku zaczęliśmy wczoraj o 18:00 od starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Widać było, że La Furia Roja była zdenerwowana po tym poprzednim występie, gdzie bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka, bo już w 10:00 minucie swoją pierwszą bramkę na Mundialu strzelił Lamine Yamal. Potem dwie bramki zdobył jeszcze Mikel Oyarzabal i do przerwy było już 3-0. W drugiej części gry Hiszpanie trochę zdjęli nogę z gazu, dorzucili jeszcze jedną bramkę, choć była to bramka samobójcza. Do własnej siatki piłkę skierował Hassan Al-Tambakti. Był jeszcze gol Ferrana Torresa w końcówce, ale napastnik Barcelony był na spalonym, więc wynik meczu pozostał taki sam, 4-0. O 21:00 grała Belgia z Iranem, w tym spotkaniu bramki w ogóle nie padły. I ku zaskoczeniu wielu to kadra prowadzona przez Amira Galenoeya miała w tym meczu więcej okazji. Bramkę ze spalonego, podobnie jak Torres, zdobył w pierwszej połowie Mehdi Taremi, ona oczywiście nie została uznana. Kilka razy na linii bramkowej musiał popisywać się Thibaut Courtois, ale nie zapominajmy także o golkiperze Iranu. To był Alireza Bejranvand, który obronił chociażby strzał Maxima de Kuypera z bardzo bliskiej odległości. Dodajmy jeszcze, że ostatnie 25 minut spotkania Czerwone Diabły grały w osłabieniu, bo napastnika Iranu wychodzącego sam na sam nieprzepisowo zatrzymał Nathan Ngoi, który został za to ukarany czerwoną kartką. Wspominałem już dzisiaj o Republice Zielonego Przylądka, która zanotowała kolejny remis z kadrą, umówmy się, będącą faworytem, czyli Urugwajem. W tym meczu było 2-2. Co ciekawe, to właśnie Kaboverdyńczycy jako pierwsi wyszli na prowadzenie, ale Urugwaj w końcówce pierwszej połowy najpierw wyrównał, a potem wyszedł na prowadzenie. Republika Zielonego Przylądka ustaliła wynik meczu w drugiej połowie, zrobił to Helio Varela i teraz może realnie myśleć o awansie do fazy pucharowej, bo jak udało im się zatrzymać Hiszpanię i Urugwaj, to czemu umieliby tego nie zrobić na przykład z Arabią Saudyjską, z którą zagrają w ostatniej kolejce. Ostatni mecz dzisiejszej nocy to starcie Nowa Zelandia-Egipt, które zakończyło się zwycięstwem kadry Faraonów. Pierwszą bramkę w tym meczu zdobyła Nowa Zelandia, Egipt za strzelanie wziął się w drugiej połowie. Zrobili to Mustafa Ziko, Mohamed Salah i Trezeguet. Końcowy wynik 1-3.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To zawsze jest taki dylemat, no to, czy mieć, czy być? Chyba lepiej być, no na przykład w pracy. O, jeszcze jak gramy Slowic w Super FM, to jest pięknie. 12 minut zostało do godziny 12. Przeglądam sieć internetową i tam ciekawe rzeczy podają. Jak się okazuje, to miała być konkurencja dla PKP, no i szansa na tańsze bilety do stolicy, do Warszawy. No ale na planach się skończyło. Prywatny przewoźnik RegioJet dwa razy zapowiadał, że uruchomi połączenia na trasie Szczecin-Warszawa i dwukrotnie, no nic z tego nie wyszło. Mówią, że do 3 razy sztuka, ale to ja na to bym nie liczył. No, ceski film, ceski film.

0: Happiness. No i każdy powinien być szczęśliwy, prawda? Jak takie piosenki puszczamy w Super FM. Na zegarach zbliża się godzina 12. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przedstawi dla Was Marcin Krzemiński. A ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się już po 15 w popołudniowej pomocy drogowej. Tomek Janicki. Słonecznego i pięknego popołudnia Wam życzę. A jak poniedziałek przetrwamy, to już będzie z górki.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
4: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
5: Maliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
6: Jeszcze było strzelanie tych dezodorantów wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
1: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
7: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj będzie o lataniu. Zbliżają się wakacje, wiele osób planuje wylecieć na urlop. Latamy z Berlina, Poznania, Warszawy. Mamy też swój port lotniczy Szczecin-Goleniów. Ale czy wiecie, jak wyglądały początki lotnictwa w Szczecinie? Pierwszym lotniskiem w naszym mieście było lotnisko w pobliżu koszar wojskowych na Krzekowie. W 1909 roku na tym lotnisku zademonstrowano mieszkańcom miasta latającą maszynę braci Wright. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy sami bracia Orville i Wilbur Wright byli podczas tego pokazu obecni, czy nie. Niemniej jednak taki pokaz dla Szczecina to była prawdziwa sensacja. Do wybuchu I wojny światowej na lądowisku w Krzekowie odbywały się jedynie pokazy rozmaitych statków powietrznych. Podczas wojny teren wraz z zabudowaniami został przejęty na cele lotnictwa wojskowego, ale też wykorzystywano go do szkolenia pilotów. Okres dwudziestolecia międzywojennego to rozwój lotnictwa. W 1920 roku uruchomiono pierwszą regularną linię lotniczą do Berlina, a rok później także do Gdańska, Rygi, Kłajpedy i Królewca. W 1927 roku, 99 lat temu, krzakowskie lotnisko zostało zamknięte, bo w tym czasie powstało drugie lotnisko na terenie Świerczewa. Mimo że było niewielkie i miało pas startowy o długości zaledwie 500 metrów, panował tam duży ruch lotniczy. Ale komunikacja lotnicza w Niemczech szybko rozwijała się i coraz częściej była potrzeba wykonywania lotów nocą, a lotnisko w Świerczewie nie dość, że okazało się za małe, to jeszcze nie było przystosowane do lądowań w nocy. Zorganizowano więc kolejne lotnisko, tym razem na Gumieńcach, w rejonie dzisiejszej ulicy Cukrowej. I to lotnisko przystosowano do lądowań w nocy. Wzdłuż pasa startowego ustawiano co 30 metrów latarnie sztormowe, zasilane naftą. Lotnisko działało niecałe półtora roku. 100 lat temu pojawiła się potrzeba wprowadzenia lotów na długich dystansach i to w dodatku takich, które odbywałyby się nad dużymi przestrzeniami wodnymi. Wtedy też zaczęto pracować nad konstrukcjami wodno-samolotów i łodzi latających i postanowiono wybudować w Szczecinie wodny port lotniczy. Gdzie? Na południowym brzegu jeziora Dąbie. Stąd samoloty latały do Hamburga, do Kopenhagi, Wrocławia, Göteborga i Sztokholmu. Do kotwiczenia wodno-samolotów służył specjalny basen portowy. Wybudowano też wielką halę do budowy i napraw płatowców, pomieszczenia pomocnicze, administracyjne, warsztaty, dworzec. A ponieważ stwierdzono, że przyległe tereny nadają się na zwykłe lotnisko, wkrótce rozpoczęto też jego budowę. Nie wiem, czy uwierzycie, ale w 1927 roku lotnisko w Dąbiu zostało uznane za największy lotniczy port wodno-lądowy w całych Niemczech, a dzisiejsza ulica Przestrzenna była drogą wewnętrzną lotniska. 3 maja 1931 roku Szczecin odwiedził największy sterowiec, Graf Zeppelin, przeleciał nad miastem i wylądował na lotnisku w Dąbiu, gdzie przywitały go tysiące ludzi. Ten przelot był tak wielkim wydarzeniem, że został później udokumentowany na okolicznościowych kartkach pocztowych. Inspiracją do dzisiejszego odcinka był film Na skrzydłach marzeń, który możecie obejrzeć w planetarium Morskiego Centrum Nauki. Wykorzystałam też informacje opublikowane na stronach Aeroklubu Szczecińskiego.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
7: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Przed nami wystawy, spotkania, koncerty i wydarzenia z historią w tle. Barbara Gądek, zaczynamy serwis kulturalny w Super FM. W środę w Szczecinie odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpi w historycznej świetlicy stoczniowej, miejscu szczególnie związanym z historią szczecińskiej Solidarności. Antoninie Krzysztoń będzie towarzyszył gitarzysta Marcin Majerczyk. Koncert poświęcony będzie lokalnym bohaterom wydarzeń sprzed lat. Część z nich zasiądzie tego wieczoru na widowni. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z muzyką, ale także okazja do wspomnień i rozmów o historii miejsca, które odegrało ważną rolę w drodze do wolności. Początek o 20:00. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W środę też Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych postaci Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W Centrum Dialogu Przełomy odbędzie się rozmowa wokół książki Andrzej Milczanowski 1939-24, kolaż autobiograficzny autorstwa Kingi Konieczny i Eryka Krasuckiego. Publikacja będzie punktem wyjścia do dyskusji o życiu i działalności lidera opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim oraz o Polsce czasów przełomu. W książce znalazły się wspomnienia rodziny, przyjaciół i działaczy opozycji. Andrzej Milczanowski był jednym z liderów szczecińskiej Solidarności, uczestnikiem strajków w 1980 i 88 roku, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w Wolnej Polsce szefem Urzędu Ochrony Państwa i ministrem spraw wewnętrznych. W spotkaniu wezmą udział autorzy książki, reporterka i pisarka Kinga Konieczny oraz historyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Eryk Krasucki. Początek wydarzenia w środę o 17:00 w Centrum Dialogu Przełomy. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Radio Super FM.
7: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Informuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca. Jak okazję na lato to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
15: I po reklamie.
16: Jest 13. Wiadomości Super FM.
17: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
15: Super FM. Wiadomości.
17: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin, a strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza Mickiewicza Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
8: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
17: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
18: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
17: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
19: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
17: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odetchnąłem z ulgą. Steven Spielberg w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że nie zamierza tworzyć filmów na platformy streamingowe. Spielberg w rozmowie odniósł się do rosnącej popularności platform streamingowych i zmieniających się sposobu dystrybucji filmów. Twórca podkreślił, że pozostaje zwolennikiem tradycyjnego doświadczenia kinowego, szczególnie w przypadku dużych produkcji. Jak zaznaczył, wierzy w wielkie widowiska kinowe i seanse w formacie wielkoformatowym. I bardzo dobrze, zapraszam do Szczecina, mamy tutaj IMAX. Reżyser przyznał, że nie widzi siebie w roli twórcy realizującego produkcje przeznaczone wyłącznie dla platform takich jak Netflix. Nigdy nie zrobiłbym filmu dla Netflixa, chyba że byłbym kimś, kto produkcje takie tworzy do wysyłania ludziom na małych kasetach albo na płytach DVD, powiedział słynny reżyser. Jakiś czas temu Steven Spielberg mówił, że filmy Netflixa powinny ubiegać się o nagrody Emmy dla produkcji telewizyjnych, a nie o Oscary dla filmów kinowych. Netflix wykorzystuje regulamin oscarowy i wprowadza filmy do kin na minimalny okres czasu, aby wypełnić zasady kwalifikacji. Mi też to nie pasuje. A korzystając z okazji, przygotowałem swój prywatny ranking filmów Stevena Spielberga. Okazja jest bardzo ważna, bo w kinach mamy jego najnowszy film, Dzień Objawienia. Czołówka mojego zestawienia zapewne nie będzie większym zaskoczeniem. Pierwsze 5 filmów to absolutne arcydzieła Stevena Spielberga i nie szykuję tutaj żadnych oryginalnych niespodzianek dla Państwa. Najważniejszy, najlepszy i najcenniejszy film tego twórcy to oczywiście dla mnie Szczęki. Horror o krwiożerczym rekinie niezmiennie jest dla mnie wielką filmową przygodą i mistrzowskim połączeniem reżyserskiego talentu, filmowej narracji, kapitalnej historii, umiejętności budowania klimatu, mocnych bohaterów i fascynującej walki. Drugi film to Poszukiwacze zaginionej Arki, czyli mistrzostwo kina przygodowego. Potem wielkie science fiction, ciągle najlepszy dla mnie film o spotkaniu ludzi z kosmitami, bliskie spotkania trzeciego stopnia. I w końcu dwie wojenne opowieści, ta o Holokauście, Lista Schindlera, i ta o lądowaniu w Normandii, czyli między innymi, ale chodzi oczywiście o Szeregowca Ryana. Potem na mojej liście najlepszych filmów Stevena Spielberga jest Imperium Słońca, potem Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Pierwszy z nowych filmów, czyli musical West Side Story, jest także w pierwszej dziesiątce, podobnie jak klasyczny Kolor Purpury i autobiograficzni, niedawno nakręceni Fabelmanowie. Tak wygląda 10 najlepszych filmów Spielberga w mojej ocenie. Ten najnowszy, Dzień Objawienia, znalazł się na 16 miejscu rankingu, który zamyka ją Hook i bardzo fajny Gigant. A cała lista znajduje się na blogu Spór w kinie i obejmuje 35 filmów pełnometrażowych, reżyserskich, stworzonych przez Stevena Spielberga. Dla mnie Spielberg pozostaje mistrzem. Lubię powracać do jego filmów. Starsi słuchacze mają zapewne podobnie. Młodym słuchaczom polecam filmy mistrza Spielberga.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: I po reklamie.
17: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Proszę, sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Dzień dobry, witajcie w Klinice Zdrowia. Dzisiaj jest ze mną profesor doktor habilitowany nauk medycznych Rafał Kurzawa, ginekolog, położnik TFP Vitrolife Szczecin. Witam, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Niepłodność jest uznawana za chorobę cywilizacyjną i dotyka coraz większej liczby par. Mimo to wokół leczenia niepłodności, a szczególnie procedury in vitro, wciąż funkcjonuje wiele mitów, nieporozumień i niepotrzebnych obaw. Od 2024 roku działa rządowy program refundacji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, który daje wielu pacjentom realną szansę na rodzicielstwo. I właśnie między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z panem profesorem. Panie profesorze, czym z medycznego punktu widzenia jest niepłodność i kiedy możemy mówić o chorobie wymagającej leczenia?
3: No, niezamierzona bezdzietność to jest sytuacja, w której para stara się o to, by mieć dziecko. I zgodnie z definicją taką klasyczną, to mówimy o niepłodności wtedy, kiedy nie ma ciąży po roku starań. I muszą być tutaj spełnione określone warunki. No, takim oczywistym warunkiem jest to, no, że trzeba z sobą regularnie współżyć, żeby kobieta mogła zajść w ciążę. Natomiast teraz patrzymy na tę definicję troszeczkę bardziej, jeszcze bym powiedział, ostrzej, bo zjawisko bezdzietności niezamierzonej, ono narasta, ponieważ kobiety po prostu późno decydują się na to, by mieć dzieci. W związku z tym mówimy o braku ciąży u kobiet po 35 roku życia przez pół roku, a po 38 roku życia zalecamy jak najwcześniejszą kontrolę z lekarzem, który jest specjalistą leczenia niepłodności. Czyli wtedy te kryteria rozpoznania niepłodności jakby nie obowiązują. Rozpoczynamy diagnostykę wcześniej i to jest w dużej mierze uzależnione od wieku pacjentki.
2: A dlaczego leczenie niepłodności powinno być traktowane jako element systemu ochrony zdrowia, a nie jako świadczenie dostępne tylko dla wybranych?
3: Wszystkie świadczenia medyczne powinny być ze swojej natury rzeczy objęte systemem świadczeń refundowanych. No, płacimy podatki i w związku z tym powinniśmy mieć prawo korzystania ze wszystkich zdobyczy medycyny w celu ich zastosowania po to, by wyleczyć chorobę. Tak? W związku z tym, że niepłodność jest chorobą, to również niepłodność jako taka, przez to, że jest chorobą, powinna być refundowana ze środków publicznych. I ona w tej chwili w szerokim zakresie jest refundowana ze środków publicznych.
2: Mhm. A jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności u kobiet i u mężczyzn?
3: To się nie zmienia. To jest praktycznie to samo od bardzo wielu lat. Przy czym wysuwa się na miejsce pierwsze taki czynnik, o którym wcześniej w ogóle nie mówiono. Więc wracając do klasyki od początku, to oczywiście niepłodność może leżeć po stronie mężczyzny wtedy, kiedy są niedostateczne parametry nasienia, czyli krótko mówiąc ruchliwość czy koncentracja, tudzież budowa plemników są nieprawidłowe. Ze strony kobiety to są zaburzenia jajeczkowania, gdzie najczęstszą przyczyną zaburzenia jajeczkowania u kobiet w Polsce jest tak zwany zespół policystycznych jajników, który notabene niedługo zmieni nazwę. Pracujemy nad polską nazwą tego zespołu, bo jeszcze nie ma konsensusu w Polsce na ten temat. No i po

0: rośnie?
1: No rośnie, dlatego że my stajemy się krajem, w którym decyzje o dzietności są przesuwane właśnie na późniejsze lata. Ja myślę, że tu mamy dwa problemy. Jeden jest taki, że brak świadomości, jaki jest wpływ wieku na płodność. A drugi to jest po prostu wybór, no taki może trochę modelu hedonistycznego życia, tytułem, a może ja nie chcę mieć dziecka, tak? A to jednak mimo wszystko jest pułapką, bo no, w naturze człowieka jest posiadanie dziecka, tak. I ta myśl o tym potem znika na rzecz takiej, że jednak chcę mieć dziecko, tylko ta decyzja wtedy o prokreacyjne już jest często spóźniona. W tej chwili chyba nawet 50% par w Polsce nie ma dzieci. I wydaje mi się, że to jest w dużej mierze właśnie konsekwencją takiego sposobu myślenia.
0: No właśnie, ale jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego rozpoczęcia diagnostyki i leczenia?
1: No, brak dziecka, bo jest jedyna przeszkoda, z którą my sobie nie potrafimy poradzić, to jest właśnie wiek. To jest niesamowite, bo przecież wiadomo, że ludzie w tej chwili wyglądają naprawdę bardzo dobrze w wieku 40-50 lat, ale sobie nie zdają sprawy, że jednak pewne procesy biologiczne, niezależnie od tego, jak czują się fit i jak dobrze wyglądają, one jednak postępują. Takim procesem biologicznym, który postępuje w sposób nieodwracalny, to jest właśnie coś, co się może brzydko nazywa, ale jest taki termin w medycynie. Nie? Mianowicie starzenie reprodukcyjne. I to starzenie reprodukcyjne dotyczy kobiet, dotyczy mężczyzn. Ono w różnym stopniu dotyczy obu płci i dotyczy różnych jakby aspektów płodności, ale no niestety dochodzimy do ściany w przypadku niepłodności kobiecej i w przypadku kobiet, ponieważ no w pewnym wieku kobieta nie może już mieć dziecka w taki sposób, by ją uzyskać z własnych komórek jajowych.
0: Rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP VitroLife Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP VitroLife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze. Lepsze okazje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
10: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
9: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
9: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
8: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
12: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
9: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
13: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: No nawet w Szwecji zdarzają się spektakularne katastrofy. No taką było z pewnością wydarzenie z nocy z 5 na 6 czerwca 1796 roku, kiedy w przeciągu 4 godzin zniknęło całkiem spore jezioro. Pozostałości tego dramatycznego epizodu istnieją do dzisiaj, w krajobrazie oczywiście, a my, no w związku z tym, jedziemy na północ Szwecji, do doliny rzeki Indalsälven w regionie południowego Norlandu. No, dolina tej rzeki to jedna z kilku takich szwedzkich gigantów płynących z gór skandynawskich do Zatoki Botnickiej. U ujścia tworzy dość rzadkie zjawisko w Szwecji, czyli deltę składającą się z kilku rozdzielających się ramion oddzielonych bagnistymi wysepkami. A w jej biegu znajduje się kilka wodospadów. Jeden z nich, zwany dawniej Storforsen, czyli duży wodospad, istniał w miejscu, gdzie rzeka wypływała z dużego jeziora. Kaskada ta stanowiła sporą przeszkodę dla rozwoju gospodarczego regionu, ponieważ uniemożliwiała bezpośredni spław drewna z lasów Jämtlandu do portu, na przykład w Sundsvall. Po prostu wielkie kłody spadając z wysokości 35 metrów roztrzaskiwały się o skały, no i nie było później już co zbierać. Postanowiono temu zaradzić i wybudować kanał omijający niebezpieczny wodospad. No i w końcu XVIII wieku taka budowla hydrotechniczna stanowiła z pewnością spore wyzwanie. Ale podjął się jej właśnie niejaki Magnus Hus, zwany również Wildhusen, kupiec z Sundsvall, a jednocześnie taki domorosły inżynier. Postanowił przekopać piaszczysty os zamykający od południa jezioro i stanowiący naturalną zaporę. No, inwestycja miała przynieść spore korzyści także rolnikom z okolicy, którzy w wyniku obniżenia poziomu wody uzyskali areały żyznej ziemi uprawnej. Natomiast miejscowi rybacy obawiali się utraty łowisk. No wiadomo, łososie zatrzymujące się przed wodospadem miałyby otwartą drogę w górę rzeki, a więc jak to zazwyczaj bywa, nie wszyscy byli zadowoleni z tych robót. To, co się stało jednak w pamiętnej nocy, było jednak raczej wynikiem działania siły natury. Zima ta z 1795 na 96 była wyjątkowo surowa, wyjątkowo śnieżna. A kiedy nadeszły wiosenne roztopy, poziom wody był wyjątkowo wysoki. Osłabiona naturalna tama, no osłabiona również przez działania człowieka, nie wytrzymała naporu kry lodowej i uległa rozmyciu. Olbrzymia masa szacowana na miliardy metrów sześciennych wody runęła w dół, niszcząc po drodze pola, zabudowania, farmy, młyny. No zakrawa na cud, że nikt z mieszkających poniżej nie zginął. Dawny wodospad Storforsen całkowicie zniknął. Zniknął, odsłaniając kamienne koryto przypominające dzisiaj wielkie skalne gołoboże, tylko częściowo porośnięte roślinnością. Tworzono taki kilometrowy w większości suchy kanion, a kilka kilometrów powyżej odsłonił się natomiast skalny próg zalany wcześniej wodami jeziora. No tworzą dzisiaj taką kaskadę elektrowni w Hammerforsen, a jezioro Ragundsjön całkowicie spłynęło. Jego dno stopniowo zagospodarowali oczywiście miejscowi rolnicy. Ten martwy wodospad stanowi od 1964 roku rezerwat przyrody, a koryto dawnej rzeki no, zostało dzisiaj udostępnione dla turystów za pomocą drewnianych pomostów prowadzących wzdłuż i poprzek progu. Ale ta historia do opowiedzenia jest niezapomniana. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
4: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej Odkrywcy Doliny Dolnej Odry, w spacerach z przyrodnikami, fotografami, ekspertami od hydrotechniki, a także w wyjątkowej grze terenowej na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lider jak kapitan. Lider, który boi się podjąć decyzję, jest trochę jak kapitan statku, który w czasie sztormu wychodzi na pokład i mówi: szanowni państwo, zróbmy krótką ankietę. W którą stronę dzisiaj płyniemy? Oczywiście, słuchanie ludzi jest ważne. Ba, bardzo ważne. Dobry lider nie musi udawać, że wie wszystko, nie musi mieć odpowiedzi na każde pytanie i nie musi grać samotnego bohatera, który z rozwianym włosem wskazuje horyzont, a mapa dawno poleciała za burtę. Ale jest różnica pomiędzy konsultowaniem a rozmywaniem odpowiedzialności. W wielu firmach decyzje grzęzną nie dlatego, że ludziom brakuje wiedzy. Grzęzną dlatego, że nikt nie chce być osobą, która powie: idziemy w tą stronę. Więc zaczynają się kolejne spotkania, kolejne opinie, kolejne doprecyzowania, kolejne maile z pytaniem: a jak państwo to widzą? I na początku wygląda to demokratycznie, dojrzale, partnersko, tylko po pewnym czasie zespół zaczyna czuć zmęczenie. Bo jeśli wszystko jest do omówienia, a nic nie jest do rozstrzygnięcia, ludzie przestają wierzyć, że ich głos naprawdę coś zmienia. Zaczynają myśleć: po co my znowu o tym gadamy? Czy ktoś tu w końcu może podjąć decyzję? Czy mamy pracować, czy pływać w konsultacjach? I wtedy paradoksalnie nadmiar rozmów nie buduje zaangażowania, buduje frustrację. Bo zespół nie zawsze potrzebuje, żeby lider zapytał wszystkich o wszystko. Czasem potrzebuje, żeby wysłuchał najważniejszych informacji, zobaczył ryzyka, nazwał kierunek i wziął odpowiedzialność za wybór. Dobra konsultacja potrafi mieć ramę. Można powiedzieć: chcę usłyszeć wasze argumenty, bo decyzję podejmuję w piątek. Albo: potrzebuję informacji o ryzykach, albo kierunek wybieram ja. Albo: to jest obszar do wspólnej decyzji, a to jest decyzja zarządcza. To są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo kiedy ludzie wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, do doradzania, czy tylko do przekazania danych i nie czują się oszukani, to duża jasność odblokowuje działanie. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, to są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo ludzie wtedy wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, doradzania, czy tylko przekazania danych. I nie czują się oszukani, że ich głos ma decydować, skoro od początku chodziło tylko o opinię. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, zanim wybierze kurs, a potem naprawdę ten kurs wybiera. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zapytasz wszystkich o zdanie, zatrzymaj się i nazwij, kto podejmuje decyzję. Bo w sztormie warto słuchać załogi, ale ktoś musi trzymać ster.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: www.ekspres.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
10: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
9: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Załański myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
11: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
9: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
12: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
9: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Okręgowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpieczny autokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To jest gorący poniedziałek na ulicach Szczecina, choć nie chodzi tu o słońce, jakie nas muska od samego rana. Od dzisiaj, od godziny 11 zablokowana jest droga S3 między Szczecinem i Pyrzycami w obu kierunkach od węzła Gryfino. Protestują rolnicy i ten protest ma być prowadzony całodobowo i potrwa do odwołania. To generuje olbrzymie utrudnienia dla kierowców jadących z i do Gorzowa Wielkopolskiego, a także dotyczy kierowców z południa jadących nad morze. Po wypadku na A6 za węzłem Podjuchy tworzą się olbrzymie korki w stronę Kołbaskowa, a tych kolizji na autostradzie było więcej, bo kolejne dwa tuż przy węźle Klucz. Poważne utrudnienia i konieczność postoju czeka kierowców także na węźle Radziszewo i na ulicy Rymarskiej w kierunku Gryfina. Ten korek ma długość około kilometra. Tak samo jest na Szczecińskiej z Radziszewa do Szczecina. Kolejne utrudnienia czekają Was na drodze numer 10, czyli od skrzyżowania ze starą drogą krajową numer 3. Tędy uciekają kierowcy jadący z południa nad morze i dlatego drogi się w tym miejscu korkują. Potem czeka Was postój na węźle Kijewo, jadąc od strony Goleniowa do Szczecina. Jeśli jedziecie z północy, proponuję korzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie. Potem kontynuujecie trasę Irydową do Ronda Gryfa albo Tczewską do Puckiej i dalej Młyńską do Pomorskiej. Ominiecie tym samym korek w Dąbiu na Goleniowskiej, a ten zaczyna się już od skrzyżowania z Jugosławiańską. Powoli jedzie się także Pomorską do Ronda Upaszki. Stoi za Kaniutona i Emilii Gierczak w obu kierunkach. No na pocieszenie dodam, że A6 jest 3 przejezdy są w stronę Goleniowa od węzła Dąbie na lotnisko i z lotniska dojedziecie bez większych problemów, ale jeśli chcielibyście przekazać nam najświeższe informacje z dróg, dzwońcie.
0: Pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 24 55.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
10: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Petarda na koncertowej mapie Polski. Hell's Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. W piątek i sobotę przez dwa dni szczecińska Łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. A co na was czeka? Dwie sceny. Dwa dni grania po blisko 10 godzin. Godziny na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. W sobotę w Moczyłach odbędzie się dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym, wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej Odkrywcy Doliny Dolnej Odry, w spacerach z przyrodnikami, fotografami, ekspertami od hydrotechniki, a także w wyjątkowej grze terenowej na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie punkrockowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Dzień otwarty Parku Dolina Dolnej Odry to okazja do poznania jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Pomorza Zachodniego, aktywnego wypoczynku i rodzinnej zabawy w otoczeniu natury. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, a współorganizatorem gmina Kołbaskowo. Patronem medialnym jest Radio Super FM. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Słuchasz Radia Super FM.
11: Na 97.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dużo dzieje się na drogach w okolicy Szczecina. Po zablokowaniu drogi S3 przez rolników w obu kierunkach na odcinku Szczecin-Pyrzyce-Szczecin tworzą się poważne utrudnienia dla zmotoryzowanych. Po zjeździe z S3 na węźle Gryfino możecie kontynuować jazdę starą trójką do Płoni i potem dziesiątką w kierunku A6 na północ. Tam duży ruch, więc polecam...
0: Noga z gazu.
1: Alternatywnie, jeśli jedziecie nad morze, na przykład do Dziwnowa czy Kołobrzegu, możecie wybierać trasę przez Stargard, a potem kierować się na Nowogard i włączacie się na obwodnicy Nowogardu na S6. Ta przejezdna jest w obu kierunkach, a w Szczecinie postój czeka Was na Floriana Krygiera przed rondem Hakena. Tak samo jest na Południowej, na odcinku od Uniwersyteckiego do wspomnianego już ronda Hakena. Mieszka pierwszego przejezdne, ale nie polecam dodawać gazu, bo ruch tutaj jest naprawdę spory.
0: Tu są korki.
1: A mowa o drodze 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj potrzebujecie około 10, nawet może 15 minut, by przejechać dalej w stronę stolicy Pomorza Zachodniego. Bo korki, tak jak patrzę, zaczynają się już w Pilchowie. Przybywa zmotoryzowanych także na Wojska Polskiego od ronda Olszewskiego do ronda Knapa, czyli przy pętli tramwajowej Gumieńce. Wjazd do Śródmieścia ulicą Energetyków to pewny postój, a zator zaczyna się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Zdecydowanie lepiej jest wjechać do centrum trasą zamkową. Stoi z Czanieckiej od skrzyżowania z 1 Maja w stronę Wilczej. Nieco lepiej jest póki co na Stalmacha do Drózkiego Lubeckiego. Bogumińska, jak zawsze o tej porze, stoi w obu kierunkach. Wszystkich Świętych w stronę Niebuszewa, no a w okolicy ronda Giedroycia i Gierosa. To jak zawsze o tej porze, jeszcze tylko się upewnię. No tak. Korek korkiem pogania. Kolejna pomoc drogowa już po 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj, życząc bezpiecznego powrotu do domu. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
16: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
17: I po reklamie.
18: Jest 16. Wiadomości Super FM.
19: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Załęskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
20: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
19: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Załęski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załęskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
21: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
19: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
0: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
19: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
17: Super FM. Pogoda.
1: A my już w tonie wakacyjnym. Co tu dużo mówić? Tydzień został i mamy zakończenie za moment roku szkolnego, a więc można powiedzieć, że wakacje w pełni. 23 stopnie Celsjusza, wieczorem 15, jutro 27. Bezchmurne niebo, wiatr bardzo słaby. Ciśnienie może delikatnie za wysokie, aczkolwiek to będzie odczuwalne raczej tylko dla tych wrażliwych na wysokie ciśnienie.
17: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Niby już prawie wakacje, a tu kolejny tydzień zaczyna się bardzo intensywnie, jeżeli chodzi oczywiście o wydarzenia w Szczecinie. A mówić będziemy m.in. o procesie Dariusza Mateckiego, który dzisiaj ruszył w sądzie rejonowym w Szczecinie. Będzie także o awarii zakładu wodociągów i kanalizacji, która bardzo poważnie spowodowała problemy w weekend, a także nadal trwają prace, żeby tą awarię naprawić. Będzie także o wycince w Puszczy Bukowej, która, co tu dużo mówić, też budzi wielkie kontrowersje. Poza tym dużo dobrej muzyki, a także bieżące drogowe informacje z miasta, a co ważne dzisiaj także z regionu. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku. Michał Kaczmarek, dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to był dzień.
2: Zarzutów jest 6 i sprawa jest bardzo poważna i szeroko komentowana. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj stanął przed sądem. Zarzutów, jak już mówiłem, jest 6. Dotyczą one między innymi fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych czy ustawiania przetargów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły w relacji Andrzeja Kutysa.
3: Poseł Dariusz Matecki mówił dziennikarzom, że zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości w jego ocenie to polityczny spisek.
4: Jako radny miasta Szczecin wtedy taką funkcję pełniłem. Nie byłem wtedy posłem, nie byłem zatrudniony na umowie o pracę w Ministerstwie Funduszu Sprawiedliwości, więc 2-3-1 no to jest przekroczenie uprawnień przez urzędnika publicznego, no w tym przypadku przez ministra sprawiedliwości, więc 3 z moich zarzutów dotyczą tego, że przekroczyłem uprawnienia jako minister sprawiedliwości.
3: Jednocześnie, według posła Mateckiego, pieniądze, które trafiły do fundacji, zostały wydane właściwie.
4: To była jedna z informacji, że te stowarzyszenia wzięły pieniądze i nic nie zrobiły. No to skoro nic nie zrobiły, no to pokażemy, czy te stowarzyszenia rzeczywiście nic nie zrobiły, czy wykonywały to, co miało zapisane w umowie z Ministerstwem Sprawiedliwości. No to nie jest zmęczenie, no to jest po prostu pokazanie raz, że pracy w Lasach Państwowych, dwa, pracy tych 3 stowarzyszeń, z którymi ja nie ukrywam, ja współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne.
3: Według posła PiS w tej sytuacji należy przesłuchać Zbigniewa Ziobrę oraz Marcina Romanowskiego. Dziennikarze pytali więc, jak to sobie wyobraża.
4: To już jest kwestia sądu, pani redaktor. No, z całą pewnością ta rozmowa z ministrem Ziobro jest bardzo ważna w tej kwestii i sądzę, że będzie przeprowadzona, no bo nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie nie była przeprowadzona. No to, ale to już kwestia sądu, kiedy, w jaki sposób.
3: Matecki wytykał śledczym, że potraktowali dowody wybiórczo.
4: No, jeśli nie uwzględnia się bardzo istotnych na przykład zeznań, bo w dokumentach sprawy nie ma zeznań Marcina Romanowskiego, no to pytanie dlaczego? Jeśli w dokumentach nie ma informacji o tym, że MBA 2-letnie w Szczecinie broniłem na bazie pracy o wizerunku Lasów Państwowych, no to pytanie dlaczego? Dlaczego takich rzeczy nie ma? No raczej jeśli ktoś jest zatrudniany w Lasach Państwowych, a jest jedyną osobą, która napisała pracę naukową na temat wizerunku Lasów Państwowych, no to takie rzeczy powinny być uwzględnione w takiej sprawie.
3: Poseł PiS przekonywał, że w sprawie Lasów Państwowych ma dowody na wykonywanie swoich obowiązków.
4: To są dokumenty z samych Lasów Państwowych, gdzie ani dnia podobno nie przepracowałem. No to tak wygląda brak pracy przez wcale tak naprawdę i jednocześnie z informacją w aktach, że zamierzałem od samego początku nie podejmować pracy w Lasach Państwowych. No ja swoją pracę w Lasach Państwowych ogłosiłem publicznie zaraz po tym, jak zostałem zatrudniony tutaj akurat nie w Szczecinie, ale tu portal w Szczecinie, wielki nagłówek rzucił Matecki pracownikiem Lasów Państwowych, więc raczej trudno ukrywać swoją pracę, jeśli się ogłasza ją na konferencji prasowej.
3: Przed wejściem na salę sądową, przed rozpoczęciem procesu, głos zabrał tylko poseł PiS. Przedstawiciele prokuratury na tym etapie nie wypowiadali się przed mediami.
2: Jak już mówiłem, sprawa jest skomplikowana i na jednym dniu się nie skończyło. Poseł Dariusz Matecki na sali sądowej przez kilkadziesiąt minut tłumaczył się z zarzutów, które stawiała prokuratura. Do tego tematu jeszcze pewnie nie jeden raz będziemy wracać. Tymczasem 14 minut po godzinie 16 podsumowujemy poniedziałek, 22 dzień czerwca. Za kilka minut pomoc drogowa w Radiu Super FM. Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Rolniczy protest dzisiaj bardzo poważnie utrudnił ruch dookoła Gryfina, aczkolwiek aktualne informacje są takie, że samochody, właściwie ciągniki, które tam parkowały przez niemal cały dzień, już się rozjeżdżają. Protest ten został zdelegalizowany przez burmistrza Gryfina i rolnicy już opuszczają to miejsce, w którym protestowali. Tam rzeczywiście korki były absolutnie gigantyczne dzisiaj i bardzo często sięgały nawet nie godziny, nie dwóch godzin, a znacznie dłuższego czasu. Zresztą nawet ostrzeżenia policyjne dzisiaj były wystosowywane w stronę mieszkańców. To również miało duże znaczenie dla ruchu chociażby wyjazdowego z miasta, a także wjazdowego. W ciągu dnia tych utrudnień było naprawdę bardzo dużo, więc w sumie dobrą wiadomością jest to, że mogę wam przekazywać, że obecnie ten ruch jest już znacznie płynniejszy i zarówno wyjazd z miasta, jak i wjazd do miasta nie powinien wam sprawiać problemów. Mowa zarówno o szosie Stargardzkiej, jak i o Płoni, a także o wjeździe później przez węzeł Kijewo w stronę ulicy Struga. Obecnie można powiedzieć, że wjazd do miasta jest trochę trudniejszy niż wyjazd. Korki na ulicy Zwierzynieckiej oczywiście mają miejsce, ale wyjazdowo, powiedzmy poza ulicą Pomorską, jest już właściwie prawie że spokojnie. Podobnie jest na przykład na ulicy Gryfińskiej. Tutaj od strony miasta do głównego skrzyżowania Gryfińska-Struga trochę samochodów się w sznureczku ustawia, a jeżeli mówimy o dojazdówce do centrum, to tutaj poważnych problemów na szczęście nie ma. Trochę poczekamy na Moście Długim, ale ten korek jest i tak mniejszy niż chociażby pół godziny temu. Jeżeli mówimy o ścisłym centrum, tutaj trochę w kratkę. Są takie momenty, kiedy jedzie się naprawdę trudno, na przykład wjazd na Szarych Szeregów od strony ulicy Rajskiego czy od strony Placu Lotników trochę może wam zająć, ale zdecydowanie gorzej jest na Głumieńcach, na Niebuszewie, gdzie i od strony ulicy Staszica i od strony Alei Wyzwolenia ten zator jest całkiem spory, trwający. Także remont wiaduktu na ulicy Warcisława nie ułatwia płynnego przejazdu, szczególnie jeżeli mówimy o zjeździe z ulicy Warcisława w stronę chociażby ronda Sybiraków. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Przed nami jeszcze kolejna pomoc drogowa, gdzie na pewno chwilę więcej spędzimy na Niebuszewie, ale jeżeli są jeszcze jakieś inne miejsca, o których szybko musimy powiedzieć naszym słuchaczom, bo tamtędy jeździć nie powinniśmy, to oczywiście dawajcie nam znać.

0: Dua Lipa w Radiu Super FM. Intensywny to był weekend, jeżeli chodzi o zjawiska pogodowe. Mieliśmy rekordowe upały, nawet 37 stopni Celsjusza w regionie, ale mieliśmy także gwałtowne burze, które szczególnie w regionie dawało się mieszkańcom mocno we znaki. Wiele pracy miała także Straż Pożarna. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Miniony weekend był bardzo pracowity dla zachodniopomorskich strażaków. Od piątku do niedzieli odnotowaliśmy ponad 400 interwencji związanych z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami. Strażacy przede wszystkim usuwali powalone drzewa i połamane gałęzie, wypompowywali wodę z zalanych posesji oraz zabezpieczali uszkodzone budynki. Do najpoważniejszych zdarzeń należały uszkodzenia dachów budynków w Mielnie Pyrzyckim, Marwicach, Baniach i Ognicy. Mimo licznych szkód materialnych podczas weekendowych działań nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
0: Mówił Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 28 minut po godzinie 16. Kolejna pomoc drogowa i drogowe informacje bieżące z ulic naszego miasta już za chwilę w Radiu Super FM.
2: Ale to był dzień. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
2: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
7: Dziś zaczynamy od starcia, którego zwycięzca dołączy do Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. Argentyna zmierzy się z Austrią. Kadra z Leo Messim na czele, który w meczu z Algierią strzelił wszystkie 3 bramki, jest na fali 8 zwycięstw z rzędu. Jeśli dziś wygra, to zapewni sobie awans do playoffów po raz 10 w ostatnich 11 występach. Austria natomiast po pokonaniu w pierwszej kolejce Jordanii 3-1 przystąpi do meczu z kadrą z Ameryki Południowej. Co warto powiedzieć, to kadra Ralfa Ragnika z reprezentacją strefy CONMEBOL wygrała tylko jeden z ostatnich 10 meczów. O 23 szansę na kolejny występ na mundialu ma prawy obrońca Pogoni Szczecin Hussein Ali. Jego reprezentacja Irak podejmie mistrzów świata z 2018 roku, czyli Francuzów. Le Bleu w pierwszym meczu na tym turnieju pokonali 3-1 Senegal, m.in. po dublecie Kyliana Mbappe. Jeśli teraz kadra Didiera Deschampsa wygra, to zapewni sobie awans do fazy playoff. Irak natomiast raczej już z niewielkimi szansami na wyjście z grupy. W przypadku porażki stanie się też pierwszą w historii azjatycką drużyną, która przegrała swoich 5 pierwszych meczów na mistrzostwach świata. Wspomniany wcześniej Senegal natomiast o 2 w nocy zmierzy się z Norwegią. Skandynawowie pokonali w pierwszej kolejce Irak 4-1 i w przypadku zwycięstwa niemal na pewno awansują do fazy pucharowej turnieju w Ameryce Północnej. Afrykańskie Lwy Terangi po porażce z Francją muszą z Norwegią wygrać, jeśli dalej chcą myśleć o awansie. I na koniec o 5 rano Jordania-Algieria, starcie 2 zespołów z grupy J, które w pierwszej kolejce zostały pokonane. Reprezentacja rycerzy pozostaje bez zwycięstwa w ostatnich 6 meczach, co więcej, w każdym z nich traciła co najmniej 2 gole. Algieria też ostatnio w nie najlepszej formie, w ostatnich 11 meczach tylko jedno zwycięstwo. Kto przegra to spotkanie, ten raczej pożegna się z turniejem.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jeszcze kilka dni roku szkolnego i jeszcze przez kilka dni tych zatorów na ulicach naszego miasta w godzinach popołudniowego szczytu, kiedy dzieciaki jeżdżą z szkoły do domu, obdwożone przez rodziców i zawożone, mogą występować, chociaż widzę, że powoli już na przykład centrum naszego miasta się wyludnia o tej godzinie 16:42-43, więc można powiedzieć, że widać, że ta sytuacja powoli zaczyna wyglądać coraz lepiej. Przykładowo przez Plac Odrodzenia przejdziemy bez większych problemów. Trochę gorzej może być z dojazdem do Szarych Szeregów, tutaj przede wszystkim od strony Wojska Polskiego, ale także od strony Alei Piastów, chociaż tutaj już sytuacja delikatnie się poprawia. Wojska Polskiego raczej bez większych problemów, poza dojazdówką do Ronda. Przez węzeł Łętno pojedziemy bezproblemowo i potem dalej prawie przez całą długość Alei Wojska Polskiego. Dopiero delikatnie przed skrzyżowaniem na Okrężnym, na Głębokim trochę trzeba będzie poczekać, chociaż porównując to z zatorem od strony ulicy Zagadłowicza, to powiedziałbym, że to wcale nie jest duży korek, no bo od Zagadłowicza to kawał drogi, powiedziałbym nawet kilka kilometrów, bo kawał za Jezioro Głębokie, prawie że do ulicy Leśnej obecnie sięga zator na Zagadłowicza, więc korek poważny. Na szafera bez żadnych problemów, Modra Koralowa do ulicy Szkolnej, również jedziemy płynnie i bezproblemowo, więc tutaj całkiem sporo dobrych wiadomości. To jeszcze na koniec zaglądamy na północne dzielnice Szczecina, tam trwa remont ulicy Emilii Plater, ale on jakoś mocno nie ogniskuje póki co zatorów samochodowych. Z Czanieckiej jedziemy dość powoli do wiaduktu na Wilczej, potem również dość powoli do Trickiej, potem przyspieszymy i dopiero w połowie ulicy Bogumińskiej samochody zaczynają jechać trochę wolniej, za to w stronę Chorzej bez problemu. A więc można powiedzieć, że popołudniowy szczyt komunikacyjny prawie już na spokojnie.

0: To był dzień.
1: To był bardzo pracowity weekend dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Jeżeli mówimy właśnie o sobocie, to rano doszło do awarii rury na ulicy Starkiewicza. Prace trwają nadal. Jeżeli chodzi o sobotę, to było w pewnym momencie bardzo groźnie, bo wielu mieszkańców Szczecina z różnych części miasta nie miało dostępu do wody. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? O tym Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
2: Awarii uległ wodociąg o dużej średnicy, a to spowodowało, że do wielu domów nie docierała woda lub jej ciśnienie było bardzo niskie. Na szczęście dzięki doświadczeniu i sprawnemu działaniu po wyłączeniu uszkodzonego fragmentu sytuacja wróciła do normy i jeszcze przed południem ze wszystkich kranów popłynęła woda. Wyrządziła dosyć sporą szkodę, więc naprawa naszej infrastruktury i samej jezdni może potrwać nawet do czwartku, jednak dopiero po zerwaniu podniesionego asfaltu ocenimy zakres koniecznych do wykonania przez nas robót. Ten czas naprawy to nie tylko te nasze działania, ale także oczekiwanie na masę asfaltową. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zamknięcie ulicy Starkiewicza to ogromne niedogodności i dla pacjentów, pracowników szpitala i dla naszych mieszkańców. Dlatego zrobimy co w naszej mocy, aby ten ruch choćby jedną nitką puścić tak szybko, jak będzie to możliwe.
1: Jednocześnie Hanna Pieczyńska przypomina o rozpoczętych pracach w Śródmieściu.
2: Więc od poniedziałku te utrudnienia będą obejmowały skrzyżowanie ulic Błogosławionej Królowej Jadwigi z Władysława Jagiełły, skrzyżowanie Księcia Bogusława X z Władysława Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od Bogusława do Kopernika. Te utrudnienia będą najprawdopodobniej do końca przyszłego tygodnia. Bardzo prosimy kierowców o szczególną uwagę i cierpliwość, ale jednocześnie przypominamy, że w tym rejonie prace realizowane są także na ulicy Langiewicza czy Narutowicza.
1: Sporo dzieje się także na Warszawie, a dokładniej na ulicy Rostockiej.
2: Prace będą prowadzone na ulicy Rostockiej od skrzyżowania z ulicą Czeską do wysokości Centrum Handlowego. Wykonawca będzie swoje prace prowadził sukcesywnie, przesuwając się mniej więcej 150-metrowymi odcinkami właśnie w kierunku tego centrum handlowego.
1: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Jeżeli widzicie gdzieś problemy drogowe wynikające właśnie z prac kanalizacyjnych i chcecie ostrzec o tym słuchaczy Radia Super FM, polecam 91 2 4 5 5 albo nasz Facebook.

0: Savage Garden i niepodrabialny głos Darena Hayesa za nami w Radiu Super FM. Dwie minuty z delikatnym haczykiem i będzie godzina 17. Za chwilę więc na naszej antenie najświeższe wiadomości, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina. Wrócimy do porannej rozmowy Radia Super FM, ale będzie także dużo informacji sportowych.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: I po reklamie.
9: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
11: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
10: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
8: Super FM. Pogoda.
0: Raczej więcej słońca niż chmur, te gdzieś, gdzie nierdzie jakoś na horyzoncie mogą się pojawiać, ale spokojnie, nie przyniosą nam żadnych negatywnych niespodzianek. 23 stopnie, 15 wieczorem, 13 w nocy i nad ranem, a jutro w ciągu dnia znowu 27, słońce i tylko słońce. Można więc powiedzieć, że wakacje będziemy witać w naprawdę dobrych pogodowych nastrojach.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Tomasz Berg zwolniony. Pogoń Szczecin będzie mieć nowego trenera. Protest rolników na obwodnicy w stronę Gryfina zablokowany, a właściwie można powiedzieć, że rozwiązany. O tym będziemy rozmawiali w popołudniowej rozmowie Radia Super FM, gdzie połączymy się telefonicznie z jednym z liderów tego protestu. Poza tym będzie o Puszczy Bukowej, a także o zdrowiu w kontekście ostatnich głośnych afer związanych z lekarzami i ze szpitalami. Więcej w tym polityki, czy więcej systemu. O tym rozmawialiśmy w porannej rozmowie z wojewodą. Fragment tej rozmowy też już za chwilę. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. 3,5 minuty po godzinie 17.

0: No wydaje ostatnio ten chłopak przebój za przebojem, ale Warren, jego najnowszy singiel Pasażer za nami w Radiu Super FM. 10 minut po godzinie 17. Puszcza Bukowa, komisja sejmowa i ostre dyskusje w tej sprawie. Czy powinna nastąpić wycinka części drzew w Puszczy Bukowej, czy może nie powinna taka w ogóle mieć miejsca? O tym między innymi dyskutowano w Sejmie na wniosek mieszkańców, a także klubu Tchnienie Oaza i leśników, którzy przed 2023 rokiem mocno bronili tego, żeby Puszcza Bukowa wycinana nie była.
1: Przed sejmową komisją dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Witold Kos zapewniał:
2: nadleśnictwo Gryfino jest przygotowane na każdy scenariusz, w tym również i objęcie części puszczy, tej najcenniejszej części puszczy, na przykład ochroną konserwatorską, i w związku z tym po prostu nadleśnictwo będzie się w stanie utrzymać.
1: Ale odnosząc się do moratorium z 2024 roku, Kos zaznaczał:
2: ta granica 80 lat jest granicą prowizoryczną, taką schematyczną dokładnie, która nie w tym momencie nie respektuje tego, co się dzieje z Puszczą Bukową w związku ze zmianami klimatycznymi i jest też nie ma odzwierciedlenia w zapisach prawa, żeby móc takie sztywne 80 lat zaimplementować.
1: Jak przekonuje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, wpisanie do planu urządzenia lasu prawnej ochrony starych drzew wymaga umocowania.
2: Podtrzymujemy to stanowisko, bo Puszcza Bukowa wymaga ochrony, ale żeby ten zapis zaimplementować bezpośrednio do planu urządzenia lasu, on musi stać się prawem. A żeby móc stać się prawem, no to potrzeba regulacji.
1: Patrząc po komentarzach, chociażby na profilach poświęconych Puszczy Bukowej i miłośników tego miejsca, te wyjaśnienia nie przekonały. O wycinki z Puszczy Bukowej pytaliśmy zachodniopomorskiego wojewoda Adama Rodowskiego w rozmowie Radia Super FM w poniedziałek 22 czerwca.
3: Chodzi tylko o to, że temat został podniesiony, bo budowany jest ten plan, który będzie do połowy roku gotowy, a potem obowiązywać będzie od nowego roku, i być może ten niepokój, że nad tym planem nie ma jeszcze tej takiej pełnej społecznej kontroli, dlatego że to nie jest las społeczny, tak jak mówiliśmy, bo jeszcze nie ma tego rozporządzenia. Jestem dobrej myśli, wszyscy się społecznie umówiliśmy, że Puszcza Bukowa jest wyłączona z takiej mocnej produkcji leśnej.
0: Pytanie, czy ludowcy się z wami zgodzą znowu, bo pojawiają się takie nieoficjalne głosy, w tym tutaj z województwa zachodniopomorskiego najsilniej, że to moratorium i że to ograniczenia to też jest przesada i że tam są stare drzewa, które trzeba wycinać, bo już nie ma miejsca na nowe.
3: Co trzeba robić, decydują leśnicy i mam nadzieję, że wspólnie ze społecznikami, kiedy to będzie las społeczny.
0: No
3: nie pierwszy raz.
0: Nie ma jakiejś przesadnej zgody.
3: Nie pierwszy raz się nie zgadzamy z PSL tu w regionie. Tak samo było w przypadku Parku Narodowego. Każdy ma prawo mieć własne zdanie i każdy ma prawo się mylić.
1: Jak więc będzie wyglądała ochrona starych drzew w Puszczy Bukowej? Do tematu pewnie będziemy wracać. A

0: 19 minut po 17. Oskar Cym z Radio Super FM, a teraz wojewoda Adam Rudawski, który był gościem porannej rozmowy Radio Super FM. Przed momentem wysłaliście jego komentarze odnośnie Puszczy Bukowej. Rozmawialiśmy także o innych sprawach i politycznych, i lokalnych, aczkolwiek od tygodnia jeden temat ogólnopolski absolutnie dominuje w opinii publicznej. To temat ochrony zdrowia i spraw związanych z wynagrodzeniem pewnego lekarza. Czy Polska 2050 pozostanie dalej w koalicji rządowej? O to między innymi pytałem wojewodę.
1: Teraz oczywiście, że jest polityczna, bo jeżeli tak się wydarzyło i procedury nie zadziałały, tylko szyldy, ale przypominam, że to nie jest tylko przypadek Koalicji Obywatelskiej. To są przykłady, już nie pamiętam, z małego miasta, gdzieś dyrektor szpitala, który jest z kolei z PiS-u, zarabia 3 miliony rocznie i widać więc, że to nie jest problem jednej organizacji partyjnej, tylko to jest problem polityków wszystkich dzisiaj, żeby w końcu uczciwie siąść do ochrony zdrowia i szczerze sobie powiedzieć, że trzeba kilka rzeczy tam poprawić.
0: Panie wojewodo, panie przewodniczący, po panu akurat argumentum ad pisum się nie spodziewałem, bo to jest taki, jak słucham Bartosza Rukowicza w wywiadach ogólnopolskich, a ma teraz tournée bardzo intensywne, to wszędzie, bo PiS. No
1: ale nie,
0: przecież wy mieliście robić rewolucję polityczną, mieliście być lepsi, a teraz na każdy zarzut mówicie, albo PiS to miał to samo, albo a to PiS miał jeszcze więcej.
1: Nie, ja powiedziałem, że chciałbym, żeby przestrzegane były procedury i że to nie jest problem tylko jednej formacji politycznej, tylko podejrzewam wszystkich szyldów politycznych i chciałbym, żeby w końcu w Polsce były procedury i chciałbym, żeby ktoś w końcu odnalazł się odważny i powiedział, co w tej służbie zdrowia naprawdę trzeba zmienić, bo dla mnie kontraktowanie czy kontraktowanie lekarzy przez kontrakty, gdzie wynagrodzeniem jest udział w kontrakcie szpitala, jest właśnie taką patologią, która doprowadziła nas do takiej sytuacji.
0: No, to jest...
1: To jest niepoważne. Ja uważam zawsze, że ta fachowość jest niezbędna i wracam, przepraszam, jeszcze raz do tego samego zdania. Jeżeli decydować będą procedury, to wszystkie osoby, które spełniają odpowiednie oczekiwania, spełniają warunki swojego wykształcenia, będą działały, to do takich patologii nie będzie dochodzić. No oczywiście to jest skandaliczna rzecz i to trzeba natychmiast jakoś skorygować.
0: To co wy robicie jeszcze w tej koalicji? Powtórzę swoje pytanie.
1: Mamy swoje projekty.
0: Mówił Adam Rudawski w porannej rozmowie Radio Super FM. Podcast już na naszej stronie internetowej, a jutro po godzinie 8 rano Dariusz Olech, czyli zachodniopomorski lider Konfederacji.

0: Jak wyglądać będzie nadal protesty rolników, który dzisiaj sparaliżował dojazd do Gryfina i przejazd przez S3. O tym i nie tylko o tym jeszcze dzisiaj w Radiu Super FM. Po godzinie 18 połączymy się z Adamem Walterowiczem, jednym z liderów rolniczego protestu. Połączymy się telefonicznie, gdyż ze względu na dynamikę protestu nie uda mu się dojechać do naszego radiowego studia, więc popołudniowa rozmowa po godzinie 18, ale jeszcze wcześniej m.in. gorące informacje sportowe.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: będzie piękne wydarzenie, które połączy w sobie piękno sportu, piękno żeglarstwa, a także inne ciekawe walory, na przykład Morza Bałtyckiego. Regaty Unity Line zbliżają się wielkimi krokami. O szczegółach Piotr Jarząbek.
1: Po raz pierwszy początek i koniec regat będzie w tym samym miejscu. Mówił w studiu Radia Super FM Paweł Hapanowicz, komandor 24. regat Unity Line w Świnoujściu. Wydarzenie rozpocznie się 1 lipca. Organizacja regat w jednym miejscu to nie mała rewolucja, mówi Hapanowicz.
2: Coraz większe jednostki, coraz większe jachty, coraz większa flota przypływa do nas na regaty. To świadczy o tym, że ten sport się rozwija, ewoluuje. Te jachty mają coraz większe zanurzenie, są wielozałogowe, bo już jedna załoga ma 12 osób. I rzeczywiście potrzebujemy portu profesjonalnego, dużego, bezpiecznego, żeby mieć bazę regatową. I to jest to Świnoujście. Czyli ta zmiana lokalizacyjna. Ja nie wiem, jak ona długo utrzyma się, bo dzisiaj jakby stawiamy na Świnoujście w 100%, ale może popłyniemy za rok gdzieś dalej jeszcze. Nie wiemy i to nie chodzi o to, że będziemy niezadowoleni ze Świnoujścia, bo to jest cudowne miejsce, tylko chodzi o to, że my co roku w czasie naszych regat rozmawiamy z żeglarzami, rozmawiamy z partnerami i staramy się jakby tą formułę też dostosowywać do potrzeb i do pomysłów.
1: Kapitan Hapanowicz przedstawił również plan 24. edycji regat, które rozpoczną się w lipcu.
2: Całego 1 lipca mamy już gotowe miasteczko regatowe w Świnoujściu. Czekamy na wszystkich żeglarzy, którzy spływają się jachtami. Rozdajemy pakiety startowe 2 o 9 rano. Oficjalnie ze sceny w miasteczku regatowym startujemy nasze 24. regaty Unity Line. No i następnie żeglarze wędrują sobie na swoje jednostki, wypływają na akwen. O 11 mamy gotowość startową do pierwszego wyścigu Extreme Baltic Race. To jest wyścig dedykowany tym, którzy chcą naprawdę zmierzyć się z morzem bez zawijania do portu. W stronę Bornholmu omijamy wyspę, archipelag Kristianzo. Do wyboru strona ominięcia, czyli nie mówimy żeglarzom, którą stronę mają płynąć, ale muszą ominąć. Więc jedne jachty mogą popłynąć prawą burtą, jedne lewą burtą i wracają bez zawijania do portu do Świnoujścia na metę. A w tym samym czasie, 10 minut po tej procedurze startowej Baltic Extreme, ruszają już te takie właściwe wyścigi dla różnych klas, dla całej floty. Po lewej stronie, przy plaży, blisko Świnoujścia, będzie można to obserwować. 3 rundy wyścigowe na naprawdę speedzie dużym, bo patrzę na prognozę pogody, więc ma być troszkę wietrznie, ale słonecznie.
1: A partnerem medialnym 24. regat Unity Line w Świnoujściu jest Radio Super FM.
0: No i oczywiście będziemy z mikrofonem na regatach Unity Line, żeby wam relacjonować, co się ciekawego będzie działo w Świnoujściu. Aczkolwiek jeżeli mówimy o wydarzeniach sportowych, to dzieje się w Pogoni Szczecin. Tomasz Berg, który we wrześniu 2025 roku objął stanowisko trenera Pogoni Szczecin, nie jest już trenerem. O zmianie na stanowisku szkoleniowca poinformował prezes klubu Alex Haditali, który opublikował oświadczenie. Więcej na ten temat będziemy jeszcze w tej godzinie mówić, bo przed nami wiadomości sportowe, które również przygotował Piotr Jarząbek. To już za kilka minut.

0: Służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Poruń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin, napisał prezes Pogoni Alex Hadithali dziś w mediach społecznościowych i zawrzało, bowiem nikt odwołania Tomasa Thomasberga się nie spodziewał. Władze Pogoni zapowiedziały, że nie niebawem przedstawiony będzie także nowy szkoleniowiec, a także osoba, która będzie odpowiedzialna za inne rzeczy związane z przygotowaniem zawodników w właściwie przededniu rozpoczęcia nowego sezonu. A więc dzieje się w Pogoni Szczecin, dzieje się w Świcie Szczecin. Można więc powiedzieć, że dziennikarze sportowi mają pełne ręce roboty. Co jeszcze poza tą nagłą i niespodziewaną informacją wie oczywiście Piotr Jarząbek.
1: Oba szczecińskie kluby piłkarskie, które grają na poziomie centralnym, czyli ekstraklasowa Pogoń i drugoligowy Świt, dzisiaj zaczynają przygotowania do gry w nowym sezonie ligowym. Wiąże się to ze zmianami w składach obydwu zespołów. Zacznijmy może od Świtu Szczecin, bo tutaj dosłownie dzisiaj przeprowadzono kadrową rewolucję. Klub poinformował, że szeregi Dumy Północy na pewno opuszczą zawodnicy wypożyczeni. Bramkarz Marcel Mendes-Dudziński z Legii Warszawa i obrońca Bartosz Krigler z Górnika Zabrze. Z klubem pożegna się także 21-letni pomocnik Aleksander Michałeczko. Świt dał też wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu aż 5 zawodników. Jest to bramkarz Oskar Klon, a także 4 pomocników: Juri Tkaczuk, Alan Dziuniak, Marcel Broda i Karol Maszało. Piłkarze Dumy Północy dzisiaj rozpoczynają przygotowania do gry w nadchodzącym sezonie Betclic drugiej ligi. W sparingach zagrają m.in. z ekstraklasowym GKS-em Katowice i pierwszoligową Miedzią Legnica. Od 17 na pierwszym treningu przed nowym sezonem są też piłkarze Pogoni Szczecin. Tutaj skład też nieco jest zmieniony. Ostatnio informowaliśmy o odejściu sporej liczby zawodników z bloku defensywnego, ale zarząd zdaje się powoli szukać za nich zastępstwa, bo ogłosił pierwszy transfer przychodzący. Do Dumy Pomorza dołączył bramkarz Nikolaos Botis. Grek jest wychowankiem PAOK-u Saloniki, piłkarskie szlify zbierał także w młodzieżowych zespołach Olympiakosu Pireos czy Interu Mediolan, z którym zdobył mistrzostwo Włoch do lat 19. Botis jest również etatowym młodzieżowym reprezentantem Grecji. Bramkarz grał w kadrach do lat 18, 19 i 21, a wraz z drużyną narodową w 2023 roku występował w Mistrzostwach Europy do lat 19. Do Pogoni dołącza jako wolny zawodnik po wygaśnięciu umowy z Olympiakosem. Zarówno Botis, jak i pozostali zawodnicy Pogoni Szczecin w tym tygodniu zagrają jeszcze pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Na wyjeździe w najbliższą sobotę zmierzą się z Dynamem Berlin.
0: To były informacje przygotowane przez Piotra Jarząbka. Dzieje się w Pogoni Szczecin. Więcej na ten temat oczywiście na bieżąco na naszej antenie, a także chociażby na naszej stronie internetowej. Gorąco zapraszam.

0: protest rolników rozwiązany, ale czy to na długo, czy wręcz przeciwnie? O tym będziemy rozmawiali w popołudniowej rozmowie Radia Super FM. Miał być z nami tutaj w studiu Adam Walterowicz, czyli organizator tego protestu, ale będziemy rozmawiali telefonicznie ze względu na to, że dynamika tego protestu rzeczywiście, można powiedzieć, ewoluowała około godziny 15, kiedy to protest został rozwiązany przez burmistrza Gryfina. O szczegółach po godzinie 18.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trajnowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Cztery osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
6: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
5: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
7: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
7: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
8: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
7: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
5: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
9: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
10: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
5: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów na północy i w centrum kraju. Termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
1: po 18:00. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM dziś odbywa się w niestandardowej formule. Z nami telefonicznie pan Adam Walterowicz, jeden z koordynatorów protestu rolników, który ma dzisiaj miejsce na wysokości Gardna, jeżeli się nie mylę, jeżeli mówię precyzyjnie. Wiele osób donosi nam, że protest ten powoduje duże utrudnienia. A jaki jest powód, dlaczego rolnicy protestują i jak ten protest może wyglądać? Halo, halo, panie Adamie, czy się słyszymy?
11: Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa w Radio Super.
0: No właśnie, jakie są powody, dla których rolnicy dzisiaj zaostrzyli swoje dotychczasowe działania i postanowili, że jednak ta blokada i to blokada całodobowa jest konieczna? Wiem, że jest bardzo gorąco i że ta sytuacja budzi duże emocje, bo nawet państwo mieliście być u nas dzisiaj w studiu, ale okazało się to niemożliwe, musieliście zostać na miejscu.
11: Na dzień dzisiejszy wygląda sprawa tak, że wszystkie inne możliwości rozwiązania problemów, można powiedzieć, rolniczych, czyli opłacalność produkcji rolnej, nadmierny import z krajów Mercosuru, Ukrainy, wszystkich innych, podpisywanie umów, zawalanie rynków rolnych paszą, można powiedzieć, bo to nie jest żywność, czasami to jest pasza dla zwierząt, chyba jest bardziej, czasami w większych standardach produkowana, niżeli dla ludzi. Żeby ucywilizować ten rynek rolny, żeby tak naprawdę zdrowe produkty trafiały do konsumentów. Nikt na poważnie nie chce o tym rozmawiać. Liczy się tylko biznes wielkiego kalibru, nawet kosztem ludzkiego zdrowia. Koszt naszych gospodarstw, naszych dochodów. My się na to nie godzimy. Wszystkie inne możliwości, sposoby rozwiązywania problemów pełzły na niczym. Rozmowy z ministrem, premierem nie dawały wyjścia na drogi. Dzisiaj jest taka, że nielegalnie nadużywa się prawa, żeby tam uniemożliwić ten protest. Przyszedł urzędnik Urzędu Miasta Gryfino, w którym to rządzi burmistrz PiS-u. Czyli to jest obojętnie, czy rządzi ta, czy inna strona. Interes polskiego rolnika, interes polskiego konsumenta się nie liczy. Czy jakiś tam interes paru przydatnych, którzy mówią, że mają coś z przejechaniem, ale nie liczą się z tym, że oni będą chorować. Jeżeli dalej tak będzie produkowana ta żywność, dalej się nie będzie przestrzegać standardów produkcji żywności, będzie ściągać żywność sezon, to wszyscy pochorujemy. Już był taki środek, tak zwany TDT, gdzie miał być lekarstwem na wszystko. Okazuje się, że to była trucizna, która zabijała ludzi. I oby się nie okazało, że te środki, które stosują kraje Mercosuru, Ukraina i na świecie stosowane są, oby nie było tak, że o Boże, to my narobiliśmy, tyle ludzi przez nas choruje. Musimy się nad tym zastanowić, czy chcemy żyć w kulturalnym, czystym środowisku, które umożliwi nam produkcję zdrowej żywności, a nie tu tworzyć takie bariery, które umożliwiają nam produkcję, a ściąga się pasze dla ludzi z zewnątrz. To się tak nie da.
0: Jak będzie wyglądać więc dalszy czas protestu? Państwo zapowiedzieliście protest całodobowy i całodobową blokadę. Rozumiem więc, że tak to będzie wyglądać, czy jednak te dyskusje z urzędem w Gryfinie?
11: To znaczy tak, my jesteśmy legalistami. My naprawdę stosujemy się do prawa. Jeżeli dzisiaj, nawet jeżeli ten wyrok jest i ta decyzja jest wydana z naruszeniem prawa, my będziemy dochodzić swoich praw w sądzie i liczę na to, że sąd nam pozwoli protestować, a przede wszystkim chodzi o to, że liczymy na to, że ktoś siądzie do poważnej rozmowy. Nam nie zależy na tym, żeby tu natychmiast teraz protestować, blokować wszystkich. Nie. My pokazaliśmy, że możemy to zrobić, ale my tego nie chcemy robić. I dzisiaj nawet jeżeli ten wyrok i ta decyzja burmistrza jest z naruszeniem i naciąganiem niektórych przeciwników prawa, że mówią, dobra, zjeżdżajcie, rozwiążemy zgromadzenie. Tego podstaw rozwiązania zgromadzenia nie było. Po prostu burmistrz powiedział, że jest naruszenie przepisów prawa. Nawet jakiekolwiek zgromadzenie w Szczecinie pod względem miejskim, czy gminnym, czy przed wojewodą, pod względem wojewódzkim, powoduje utrudnienia i powoduje jakieś tam zagrożenia. To jak tak byśmy czytali literalnie prawo, że nie możemy nic zrobić, to po co nam ta ustawa o zgromadzenie?
0: Czyli rozumiem, że w tym momencie... Czy zjeżdżacie, panie Adamie? Jak to wygląda?
11: Zjechaliśmy dzisiaj, ale czekamy na oficjalne dokumenty z Urzędu Miasta i odwołamy się do sądu w trybie o zgromadzeniach i myślę, że sąd tam wyda dalej zgodę na wprowadzenie tego procesu, a przede wszystkim tego zgromadzenia, a przede wszystkim liczymy na to, że ktoś siądzie z nami do rozmów, bo pokazaliśmy, że możemy wyjechać i wyjedziemy. Ale nie chcemy tego robić. My tego nie chcemy. My chcemy rozmawiać poważnie o problemu polskiego rolnictwa.
0: Czy oczekujecie spotkania z ministrem rolnictwa, czy tak jak było to formułowane?
11: Oczekujemy rozmów z osobami kompetentnymi. Czy to będzie minister rolnictwa, czy to będzie premier, czy to ktokolwiek. Chcemy rozmawiać. My nie mówimy kto, co i jak mamy. Chociaż niektórzy nasi mówią, że nie chcą z tym ministrem rozmawiać. Ja twierdzę, że to nie tak. Że chcemy rozmawiać każdym, kto będzie chciał rozwiązać problem polskiego rolnictwa. Bo on nie jest od dzisiaj, on od lat 90. jest. Niby miało być przemodelowanie polskiej wsi, a tak naprawdę to jest zwijanie Polski. Polska gdzieś przestaje mieć charakter produkcji żywności. Tu się już nie produkuje żywności. Tu teraz mają te pola kupić holdingi, które będą produkować pasze dla ludzi. Chcemy produkować zdrową polską żywność.
0: Tak jest. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za połączenie. Adam Walterowicz, jeden z liderów protestów, był razem z nami w Radiu Super FM. Telefonicznie, bo jak słyszycie, drodzy słuchacze, tam sytuacja na trasie S3 jest bardzo dynamiczna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję i jeszcze raz przepraszam wszystkich za chwilowe utrudnienia. My będziemy się starać rozwiązać problemy, ale jak będzie zmuszenie, to dalej będziemy robić to, co robimy. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję panie Adamie. Z panem Adamem Walterowiczem już się rozłączyliśmy, ale my też już się żegnamy w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Jutro po godzinie 8 rano będzie z nami jeden z zachodniopomorskich liderów Konfederacji, Dariusz Olech. Już teraz zapraszam.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
12: Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca. Na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie. Wie.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibica zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspominana Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 6 Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz Fręch z Osaką pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. W Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19:00 Argentyna zagra w Dallas z Austrią, potem o 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2:00 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
8: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Oni mają niesamowitych zawodników. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać, ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie. A kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać się światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
7: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu Pepe Diaw.
8: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału i wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
7: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% Szczecin.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie cukierkowy i nie pomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
3: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
1: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
5: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
6: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odetchnąłem z ulgą. Steven Spielberg w jednym z ostatnich wywiadów podkreślił, że nie zamierza tworzyć filmów na platformy streamingowe. Spielberg w rozmowie odniósł się do rosnącej popularności platform streamingowych i zmieniających się sposobu dystrybucji filmów. Twórca podkreślił, że pozostaje zwolennikiem tradycyjnego doświadczenia kinowego, szczególnie w przypadku dużych produkcji. Jak zaznaczył, wierzy w wielkie widowiska kinowe i seanse w formacie wielkoformatowym. I bardzo dobrze, zapraszam do Szczecina, mamy tutaj IMAX. Reżyser przyznał, że nie widzi siebie w roli twórcy realizującego produkcje przeznaczone wyłącznie dla platform takich jak Netflix. Nigdy nie zrobiłbym filmu dla Netflixa, chyba że byłbym kimś, kto produkcje takie tworzy do wysyłania ludziom na małych kasetach albo na płytach DVD, powiedział słynny reżyser. Jakiś czas temu Steven Spielberg mówił, że filmy Netflixa powinny ubiegać się o nagrody Emmy dla produkcji telewizyjnych, a nie o Oscary dla filmów kinowych. Netflix wykorzystuje regulamin oscarowy i wprowadza filmy do kin na minimalny okres czasu, aby wypełnić zasady kwalifikacji. Mi też to nie pasuje. A korzystając z okazji, przygotowałem swój prywatny ranking filmów Stevena Spielberga. Okazja jest bardzo ważna, bo w kinach mamy jego najnowszy film, Dzień Objawienia. Czołówka mojego zestawienia zapewne nie będzie większym zaskoczeniem. Pierwsze 5 filmów to absolutne arcydzieła Stevena Spielberga i nie szykuję tutaj żadnych oryginalnych niespodzianek dla Państwa. Najważniejszy, najlepszy i najcenniejszy film tego twórcy to oczywiście dla mnie Szczęki. Horror o krwiożerczym rekinie niezmiennie jest dla mnie wielką filmową przygodą i mistrzowskim połączeniem reżyserskiego talentu, filmowej narracji, kapitalnej historii, umiejętności budowania klimatu, mocnych bohaterów i fascynującej walki. Drugi film to Poszukiwacze zaginionej Arki, czyli mistrzostwo kina przygodowego. Potem wielkie science fiction, ciągle najlepszy dla mnie film o spotkaniu ludzi z kosmitami, bliskie spotkania trzeciego stopnia. I w końcu dwie wojenne opowieści, ta o Holokauście, Lista Schindlera, i ta o lądowaniu w Normandii, czyli między innymi, ale chodzi oczywiście o Szeregowca Ryana. Potem na mojej liście najlepszych filmów Stevena Spielberga jest Imperium Słońca, potem Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Pierwszy z nowych filmów, czyli musical West Side Story, jest także w pierwszej dziesiątce, podobnie jak klasyczny Kolor Purpury i autobiograficzni, niedawno nakręceni Fabelmanowie. Tak wygląda 10 najlepszych filmów Spielberga w mojej ocenie. Ten najnowszy, Dzień Objawienia, znalazł się na 16 miejscu rankingu, który zamyka ją Hook i Bardzo Fajny Gigant. A cała lista znajduje się na blogu Spór w kinie i obejmuje 35 filmów pełnometrażowych, reżyserskich, stworzonych przez Stevena Spielberga. Dla mnie Spielberg pozostaje mistrzem. Lubię powracać do jego filmów. Starsi słuchacze mają zapewne podobnie. Młodym słuchaczom polecam filmy mistrza Spielberga.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marketa Wondruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
4: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.
2: Dobry wieczór.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Ukraińskie odznaczenia odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Ruszyły śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze Szpitala Południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy Szpitala Zbieszczackiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
3: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
4: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
3: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
5: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
3: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Strzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
1: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
6: Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Szczecin zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto najciekawsze propozycje kulturalne na najbliższe dni. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. W środę w tym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gryszkówny oparty na tekście Piotra Rowińskiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Łona, Konieczne i Krupa wracają do Szczecina z materiałem Taxi, wyjątkową opowieścią o mieście, ludziach i Polsce ostatnich trzech dekad, widzianych zza szyby taksówki. To spotkanie rapu, jazzu i nocnej narracji, w której Łona z reporterską uważnością przygląda się codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Taxi to koncertowy spektakl pełen refleksji, opowieść o zmianach kulturowych, o relacjach i emocjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Wszystko to w Słowianinie 17 lipca. W lipcu też Teatr Letni powita legendę polskiej muzyki Czerwone Gitary. Zespół, którego piosenki od dekad łączą pokolenia. W koncercie na diamentowe 60-lecie usłyszycie największe przeboje czerwonych gitar. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
4: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. A udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
3: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie więcej na tym zyskać.
1: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. Od 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom, od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
4: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
1: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
5: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
1: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie utrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.
0: Słuchasz Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.